0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 3 czerwca.

Dzisiaj do Jezusa przychodzą saduceusze ze swoimi pytaniami. Zastanów się przez chwilę, jakie zmagania i wątpliwości przeżywałeś w swojej wierze.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka.
1: Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.

Saduceusze nie potrafią przyjąć prawdy o zmartwychwstaniu, bo wykracza poza ich dotychczasowe myślenie. Odwołują się do prawa mojżeszowego, szukając w nim uzasadnienia dla swojego rozumienia i irracjonalności tego, co głosi Jezus. Zastanów się, z jakim nastawieniem serca najczęściej słuchasz Ewangelii. Co czujesz w momentach, gdy twoje myślenie trudno ci pogodzić ze słowami Jezusa?

Jezus tłumaczy, że sposób myślenia Saduceuszy wynika z niezrozumienia prawa, które tak dobrze znają. Można czasem na pamięć znać zasady, przykazania, a jednocześnie zgubić ich istotę. Jezus przypomina, że po zmartwychwstaniu nie będziemy myśleć i żyć według kategorii i zasad świata doczesnego. Co myślisz, kiedy ponownie dostrzegasz, że sens Bożych przykazań jest większy niż sama litera prawa?

Nasz Bóg jest Bogiem żyjących. Śmierć nie kończy życia, ale sprawi, że ono się zmieni i osiągnie swoją pełnię w niebie. Jezus przyszedł właśnie po to, przypomnieć nam o Ojcu, który pragnie naszego życia wiecznego i daje nam je w swoim Synu. Spróbuj wyobrazić sobie ten moment spotkania z Bogiem Ojcem, który z tęsknotą oczekuje Cię w niebie. Jakie myśli i uczucia rodzą się w Tobie, kiedy sobie to uświadamiasz?

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.

koniec podziękuj za wszystko, co wydarzyło się podczas tej modlitwy. Może zrodziło się w tobie jakieś pragnienie? Opowiedz o nim Jezusowi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. Paroglonik sieje trawę, aby sobie rosła.
0: Anioł stróż pilnuje.

Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się tutaj w kaplicy Matki Bożej na rannej pierwszej mszy świętej, aby uwielbić Matkę Bożą, aby zobaczyć w niej naszą przewodniczkę w drodze do nieba, w naszej również wierze w zmartwychwstanie, o którym dzisiaj mówi Ewangelia. Chciałem powitać wszystkich tutaj obecnych w kaplicy. Jest z nami grupa dzieci, opiekunów z księdzem z Kamionki, z diecezji rzeszowskiej. Jest ojciec Krzysztof, którego witam serdecznie. Wszystkich również radiosłuchaczy Radia Jasna Góra, którzy łączą się z nami duchowo w tej modlitwie. Zapraszam was wszystkich do modlitwy. W czasie tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Jan modli się w intencji świętej pamięci Danuty w piątą rocznicę śmierci. Ja modlę się o dobrego męża dla Magdaleny. Aby nasza modlitwa podobała się dobremu Bogu na początku, przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoją chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez Chrystusa, Bóg przez wszystkich.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany do głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspomina w moich modlitwach w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem i jestem pewny, że mocen on jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Przyszli do Jezusa Saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał, jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął za żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo i trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, że tam, gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.

0: Jak się możemy domyślić, nie mając nawet takiej wiedzy biblijnej, saduceusze byli ludźmi, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. O co właściwie pytali Jezusa? Szukali prawdy, czy jedynie potwierdzenia swoich racji, albo ośmieszenia idei, którą odrzucali? Jakie jest moje nastawienie do wątpliwości w wierze? Mam prawo je mieć. Mamy prawo nie rozumieć Pana Boga. Mamy prawo zadawać Mu pytania. Jeśli jednak stawiamy pytania Bogu, Kościołowi czy po prostu spowiednikowi na spowiedzi, to czy jesteśmy gotowi na zrewidowanie naszych poglądów? Czy jestem szczerze gotów przyjąć prawdę, która wykracza poza to, co ja uważam za prawdziwe? Każdy z nas ma wiele trudności z wyobrażaniem sobie życia w przyszłym świecie, ale przecież chodzi o nadzieję, a nie o wiedzę. Nie muszę wszystkiego rozumieć już teraz. Jest tyle tajemniczych spraw już teraz tutaj, tyle zagadek obecnych w samej materii, która nas otacza, w kosmosie, w człowieku. Czy nie zgubiliśmy tego poczucia tajemnicy? Chrześcijańskiemu spojrzeniu poza śmierć powinna towarzyszyć odwaga, ale i pokora. Wierzymy, że Bóg poradzi sobie również z naszą śmiercią, jak poradził sobie ze śmiercią własnego dziecka, swojego syna. Wierzymy, że nie idziemy donikąd, ale na spotkanie z nowym, lepszym, trwałym życiem. Mamy nadzieję na wielki ciąg dalszy, że będzie lepszy. W pytaniu saduceuszy pobrzmiewa wątpliwość dotycząca trwałości ludzkich relacji. Czy w tym przyszłym świecie przetrwają nasze ziemskie miłości? Czy rozpoznamy twarze ukochanych, ich znajome gesty, charakterystyczny ton głosu, zapach, czułość, drżenie, śmiech, płacz? Tak to już jest, że ludzka miłość wyraża się właśnie w ciele, w słowach, w pamiątkach, w zdjęciach, słowem w materii. Czy Bóg jakoś to wszystko ocali od zniszczenia? Wierzę, że dokładnie taki jest sens słowa zmartwychwstanie. Zbawienie bowiem obejmuje nie tylko naszą duszę, ale i ciało. Pan Bóg musi sobie jakoś z tym poradzić. Nie muszę wiedzieć teraz jak. Jeśli Pan Jezus zapowiada, że nie będziemy się żenić i za mąż wychodzić, to oznacza to tylko tyle, że instytucja małżeństwa nie będzie już konieczna w niebie. Ale miłość przetrwa, bo miłość jest istotą nieba. Miłość wolna od zazdrości, od wszelkiego grzechu, od wszelkiej słabości. Jezus wskazuje, że choć Abraham, Izaak i Jakub już dawno nie żyją, to jednak Bóg pozostaje nadal ich Bogiem. Jeśli Bóg o nich pamięta, to znaczy, że oni żyją. Kto zbuduje więź z Bogiem, ten sprawia, że Bóg staje się jego Bogiem. Ta więź ocala przed nicością, przed śmiercią wieczną. Bóg jest źródłem nadziei na wieczność i na zmartwychwstanie. Jest naszą przyszłością. I my tutaj dzisiaj, kiedy wpatrujemy się w ikonę Matki Bożej, ikonę, która, jak wiemy z życia duchowego, jest oknem na wieczność, oknem na niebo, oknem na życie duchowe, które biegnie poza naszymi wymiarami tutaj ziemskimi, to przychodzimy również tutaj po to, żeby wyznać wiarę w zmartwychwstanie. Więc prośmy dzisiaj Maryję, żeby tę wiarę w nas umacniała, żeby ją wzmacniała, żeby nasza obecność tutaj na Eucharystii nakarmiła nas również tą wiarą. Amen. Do Pana Jezusa Chrystusa, który jest źródłem naszego życia oraz wszelkiego dobra i szczęścia, wznieśmy nasze pokorne prośby.
1: Dla pasterzy Kościoła Świętego prośmy o ducha mocy i cierpliwości, znoszenie wszelkich trudów dla głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy.
2: Wesłuchaj nas, Panie.
1: Dla zaangażowanych w umacnianie pokoju i sprawiedliwości prośmy o dar umiejętnego i odważnego krzewienia tych wartości w świecie. Ciebie prosimy.
2: Wesłuchaj nas, Panie.
1: Dla prześladowanych prośmy o wytrwałość oraz tak siłę przekonania, która doprowadzi do nawrócenia szerzących przemoc i nienawiść. Ciebie prosimy. Dla oczekujących narodzin dziecka prośmy o błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, które pomogą pięknie realizować powołanie do rodzicielstwa. Ciebie prosimy. Dla naszych bliskich zmarłych prośmy o łaskę oglądania oblicza Boga w Jego królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Ciebie prosimy. Dla nas samych, dla naszych wspólnot prośmy o umocnienie w wierze i dar odwagi do życia nią na co dzień. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Do Ciebie, Panie Jezu, wznosimy nasze oczy i przedstawiamy Ci potrzeby płynące z głębi naszych serc. Racz na nie łaskawie spojrzeć i je wysłuchaj, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech ja masz się w ofiarę na cześć i swojego imienia, a także na naszych i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzieci komunijne obecne wśród nas, rodziców, opiekunów, duszpasterzy, katechetów, wszystkich nas tutaj obecnych zawierzmy Matce Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się 3 czerwca, a na zegarze 42 minuty po godzinie 6.

0: To Gabriela Klimi na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Już 12 minut pozostało do godziny 7, a dzisiaj 3 czerwca obchodzimy światowy bodajże Dzień Roweru. Co ciekawe, już takie obrazy przedstawienia roweru znajdowano na jakichś reliefach, na takich artystycznych przedstawieniach w starożytnym Egipcie. Oczywiście wtedy nie jeżdżono na rowerze, ale można powiedzieć, że ten pomysł, aby stworzyć pojazd dwukołowy wówczas do przewożenia towarów, jest stary jak świat.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Już za chwilę siódma. Bardzo dobrze razem z Polo Nutinim założyć nowe buty, pożegnać, jak śpiewa właśnie, bluesa i smutki, i dobrze zacząć ten nowy dzień o poranku z taką pozytywną energią, którą mam nadzieję dostarczamy wam muzycznie. Za chwilkę zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody, a potem jeszcze więcej muzyki na antenie Radia Rodzina.
1: Excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Rząd zdecydował w sprawie smartfonów w szkołach. Co z odebraniem orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi? Siemianowicki-Rosomak szuka pracowników. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie będzie smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów. Decyzja ma obowiązywać nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
2: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym

0: obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
1: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfona. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
2: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać odznaczenie Zełenskiemu po tym, jak nadał on jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Ponad 900 milionów złotych na nowe rosomaki dla Wojska Polskiego. Umowy na produkcję wozów w ramach programu SAFE podpisał zakład z Siemianowic Śląskich. Produkcja i dostawa specjalistycznych pojazdów jest rozłożona na 4 lata i na pewno wygeneruje nowe miejsca pracy. Już teraz zakład poszukuje pracowników, mówi Arkadiusz Kaczor z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
4: Brakuje przede wszystkim fachowców z kwalifikacjami, a jeszcze jeżeli posiadają oni doświadczenie, to są już w ogóle na wagę złota. I takich pracowników pracodawcy szukają najbardziej. Mówimy tutaj właśnie o elektrykach, mówimy tutaj o mechanikach, mówimy tutaj o kierowcach, mówimy tutaj o spawaczach, ślusarzach, ale też o grupie zawodów tak zwanych mundurowych. Brakuje przedstawicieli tych profesji.
1: Rosomak podpisał z Agencją Uzbrojenia 9 umów na blisko 10 miliardów złotych, w tym 7 jako konsorcjum, a 2 jako główny wykonawca. To już pewne, w życie wejdzie obowiązek czipowania i rejestracji czworonogów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Prezydent zawetował natomiast ustawę rozszerzającą system SENT, czyli system elektronicznego nadzoru transportu.
5: Powód jest prosty. Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy, zwłaszcza gdy mówimy o naprawdę małych firmach.
1: SENT to system monitoringu przewozu towarów. Nowelizacja ustaw miała dotyczyć transportu betonu.
6: Minęła godzina 7, już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj popada i zagrzmi na terenie całego województwa. Maksymalne temperatury to 21 stopni we Wrocławiu, w Wołowie, w Górze, 20 w Legnicy, 17 w Jeleniej Górze, 14 w Szklarskiej Porębie. We Wrocławiu aktualnie 15 stopni, słońce przebija się gdzieś przez chmury, a jeśli popada, bo z prognozami to różnie bywa, to po południu.
7: Reklama.
8: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Czas na naukę pływania. W Akwapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
7: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 7 minut po godzinie 7. Przy mikrofonie Judyta Exner. Tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z Sanach, którą można bardzo lubić, marzesze fanów, fanek. Można też jej nie lubić oczywiście, ale nie można się nie zgodzić z tym, że jest to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. I co ciekawe, zanim zyskała sławę, wystąpiła w programie The Voice of Poland, gdzie na etapie przesłuchań żaden z jurorów się nie odwrócił. I gdyby była taką, myślę, osobą o niedużej sile przebicia i małej wierze w siebie, być może na tym etapie zakończyłaby się jej kariera, ale rozwinęła się przepięknie i ciekawostką jest też to, że Sanach bardzo często występuje boso na różnych galach, na koncertach i co ma podkreślić właśnie jej taką autentyczność i to, że czuje się na scenie jak w domu.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Dziś 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji na naszej antenie nie zabraknie ciekawostek związanych właśnie z tym środkiem lokomocji.

powoli zbliża się już 18 minut po godzinie 7 dziś 3 czerwca. Obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji trochę ciekawostek rowerowych. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów liczy blisko 130 lat i jest jedną z najstarszych polskich organizacji sportowych oraz jedną z pierwszych, które powstały na ziemiach polskich. WTC zostało założone dokładnie w 1886 roku z inicjatywy Edwarda Chrapowickiego w celu upowszechniania kolarstwa. Obecnie siedziba WTC mieści się przy ulicy Jerzego Waldorfa 34 w Warszawie i co ciekawostką jest też to, że należał do tego towarzystwa Bolesław Prus. Kolejną ciekawostką jest to, że blisko 60% mieszkańców Amsterdamu używa roweru jako podstawowego środka lokomocji. Na jednego mieszkańca przypada średnio 1,1 roweru. Co widać, kiedy wybierzemy się do Amsterdamu? Podobnie sytuacja ma się w Kopenhadze, gdzie powstają jakieś przeróżne ścieżki kilkutorowe, czasami rowerowe i ta infrastruktura bardzo wspiera jazdę na rowerze. Ja marzę, że kiedyś we Wrocławiu będzie właśnie tak, że ścieżką rowerową będzie można wszędzie dotrzeć, chociaż Wrocław jest bardzo dobrze rowerowo skomunikowany. No i tym marzeniem może teraz zakończę i pozwolę Lechowi Janerce przekonać wszystkich tych, którzy jeszcze na jedno ślad się nie przerzucili.

Ciekawe, czy tą piosenkę Legionerka wykona na swoim ostatnim, jak mówi, koncercie. Nazywa się ten koncert Ostatni koncert Lecha Janerki we Wrocławiu 2 października. 73 lata, to dobry wiek. Myślę na, może nie ostatni koncert, ale w ogóle na koncert. Piękny wiek.

0: lat.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
2: A wiedzieliście, że Anna Maria Jopek jest poza tym, że fantastyczną wokalistką, także wykładowczynią i właśnie wokalistyki jazzowej uczy w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Czasami pewnie można ją spotkać, jak gdzieś przemierza ulicami po kawę na przykład, albo na spacer.

0: Przepiękny głos Anny Marii Jopek. Nie zgodzicie się z tym. To właśnie ona w utworze O co tyle milczenia. A teraz czas na naszą poranną, jak codziennie niemalże, podróż w czasie. Zapraszam do kalendarium muzycznego. Wsiadamy do pociągu i przyjrzymy się, wysłuchamy, co ciekawego działo się w muzyce właśnie 3 czerwca.
1: Jobs and joke, you broke, your love lives to your way. 3 czerwca 1956 roku urodził się Danny Wyatt, gitarzysta i wokalista zespołu The Rembrandts. Prezentowana kompozycja stała się niezmiernie popularna po użyciu jej w czołówce telewizyjnego serialu Przyjaciele.

1967 roku Aretha Franklin umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy piosenkę Respect, cover przeboju Otisa Reddinga. We Wielkiej Brytanii utwór dotarł do miejsca 10.

0: minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal.
1: 3 czerwca 1922 roku urodził się Wiesław Michnikowski, wybitny aktor teatralny, kabaretowy i filmowy. W 1958 roku związał się z Kabaretem Starszych Panów, w którym stworzył niezapomniane kreacje.
0: Adio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.

W 1950 roku w Detroit urodziła się Suzy Quatro, wokalistka i gitarzystka basowa. Największą popularnością cieszyła się w latach 70. Jej utwory dotarły do wysokich miejsc na listach przebojów, podobnie jak duet z Chrisem Normanem.

understand her. You gotta know her deep inside. 3 czerwca 1995 roku piosenka w wykonaniu Bryana Adamsa uplasowała się na pierwszym miejscu amerykańskiej

to zespół The Black Keys na antenie Radia Rodzina. 45 minut po godzinie 7, czy 15 minut pozostało do godziny 8. A już teraz zapraszam na kalendarium historyczne, które przygotowała Ilona Baran.

Dzień dobry, dziś jest 3 czerwca. Do końca roku pozostaje 211 dni. Dziś obchodzimy Dzień Savoir Vivre, ustanowiony z inicjatywy Akademii Monte Marco na dzień przed rocznicą wolnych wyborów w 1989 roku. Święto po raz pierwszy obchodzone w 2016, mające na celu propagowanie grzeczności obyczajowej jako elementu kultury społecznej. W 1992 roku otwarto most Dmowskiego nad Odrą Południową we Wrocławiu. Łączy Kępę Mieszczańską przez Odrę Południową z zachodnią częścią miasta. Składa się z trzech równoległych mostów, dwóch drogowych o szerokości 12 metrów i znajdującego się pomiędzy nimi tramwajowego o szerokości 7,5 metra. Tego dnia przypada Światowy Dzień Roweru, ustanowiony przez ONZ 12 kwietnia 2018 roku. Od 2009 roku organizowane jest Wrocławskie Święto Rowerzysty. Ideą przewodnią Wrocławskiego Święta Rowerzysty jest promowanie roweru jako istotnego elementu ekologicznego i zrównoważonego transportu.

0: 7:50 na zegarach, czas na zapowiedź porannego gościa. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kto będzie dzisiaj twoim gościem?
1: W rozmowie telefonicznej połączymy się z europosłem Bogdanem Zdrojewskim, byłym ministrem kultury i byłym prezydentem Wrocławia.
0: O czym porozmawiacie?
1: Między innymi zapytamy, czy premier Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod dokumentem w sprawie prezydenta Wołodymyra Załęskiemu za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ale zajrzymy także do Krakowa, skomentujemy referendum, a także kandydatów oraz nasze lokalne podwórko.
0: I na tą rozmowę zapraszamy już o godzinie 8:10.
1: Zapraszamy.
0: Do usłyszenia.

0: Od dzisiaj młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wzbogaciło się o tomograf nowej generacji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Młodzież do 16 roku życia od dziś na e-hulajnogach musi jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy. Agnieszka Wynarska zapytała, co o tym sądzą sami zainteresowani.
1: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
2: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
3: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
2: A ile siostra ma lat?
3: 13.
0: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Prokuratura chce postawić mu zarzuty, mówi rzecznik prokuratury generalnej, prokurator Anna Adamiak.
4: Pan Patryk Jaki jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i z tego tytułu będąc funkcjonariuszem publicznym i wykonującym również stałe zastępstwo ministra sprawiedliwości wobec służby więziennej z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również wyższego uposażenia.
0: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków III RP, komentuje Patryk Jaki.
5: Państwo wiecie, że pracując w ministerstwie, minister, każdy, nie tylko ja, codziennie podejmuje jakieś decyzje kadrowe, każdego dnia. I idąc tym tokiem rozumowania, to taki zarzut będzie można postawić każdemu.

0: temu, bo to kryterium jest bardzo subiektywne i dotyczy tego, czy dana osoba została awansowana słusznie, czy nie. Tak można zrobić w każdym przypadku.
1: Rzeczniczka prokuratury Anna Damiak podkreśla, że prokuratura jest apolityczna i żaden kalendarz polityczny nie ma dla niej znaczenia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wzbogaciło się o tomograf komputerowy nowej generacji. To pierwsza tego typu maszyna w Śląskiem, jedno z nielicznych urządzeń o tak wysokich parametrach w skali kraju. To prawdziwy przełom, jeżeli chodzi o diagnozowanie dla pacjentów, jak i personelu, podkreśla profesor Mariusz Gąsior, kierownik kliniki kardiologii.
3: Wyniki badań stają się dla nas bardziej precyzyjne, dogłębne, no i świadomie możemy podejmować decyzje dotyczące terapii pacjentów. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim można tą najnowszą generację tomografii komputerowej stosować u części chorych, którzy do tej pory mieli względne przeciwwskazania bądź nie mogli mieć wykonanej tomografii.
1: Chodzi m.in. o pacjentów, którzy mają wszczepiony rozrusznik z zastawkami czy stentami. Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków KPO. Łączny koszt wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń wyniósł około 20 milionów złotych.
4: Trzy minuty po godzinie 8, a we Wrocławiu 17 stopni i maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 21. Dzisiaj nie będzie upałów, natomiast popada i może nawet zagrzmi. Po południu możemy spodziewać się opadów deszczu we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku burzowo, także w Wałbrzychu, Kłodzku, Bolesławcu może zagrzmieć. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 21 stopni, a najniższe 14 w Szklarskiej Porębie.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z zespołem The Verve i słodko-gorzką symfonią, po której zapraszam na poranną rozmowę o godzinie 8.10 na naszej antenie. Połączymy się telefonicznie z europosłem Bogdanem Zdrojewskim.

0: Poranny gość Radia Rodzina.
1: A jest nim dziś europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i były prezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, wszystkiego dobrego w tym Brukseli deszczowym dniu.
1: U nas jeszcze słonecznie, choć ma padać koło godziny 13 we Wrocławiu. Co doradziłby pan minister premierowi Donaldowi Tuskowi w sprawie kontrasygnaty pod dokumentem odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?
2: Zełenski bez wątpienia popełnił błąd. Mamy dosyć prostą sytuację w ocenach, bo Polacy, Polska bardzo, ale to bardzo wspomagali Ukrainę na wszystkich możliwych frontach, na tych faktycznych, sprzętem, jak i również na tych politycznych. I oczywiście musieliśmy reagować na to ostro, zdecydowanie, wypowiadając swój pogląd nie budzący wątpliwości. To nie powinno się zdarzyć. Natomiast od razu powiem, że dla mnie wątpliwe są wszystkie te czynności, które są nadmierne, to znaczy, które eskalują problem, a nie go redukują. Nie wiem, co bym poradził w chwili obecnej panu premierowi. Wiadomo, że kapituła, o ile pamiętam, będzie rozpatrywała ten wniosek 8 czerwca,
1: tak.
2: 8 czerwca, no powinna rozważyć wszystkie za i przeciw, jak i również zobaczyć, jaka praktyka do tej pory obowiązywała, bo wydaje mi się, że czynienie określonych takich deregulacji, wyjątków nie sprzyja, że to powinno być wszystko zgodnie z pewnymi procedurami, które były wypracowane przez ostatnie 20-30 lat. Ale powiem, że decyzja prezydenta Zełenskiego z mojego punktu widzenia jest absolutnie nieakceptowalna.
1: No właśnie, także jako Dolnoślązaka myślę, panie ministrze, my dokładnie mamy szczególne piętno ciśnięte, jeśli chodzi o rzeź wołyńską.
2: Dokładnie tak. Natomiast oczywiście trzeba mierzyć sytuację też taką geopolityczną. No Ukraina walczy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także nasze. I to nie jest walka w szachy, tylko to jest walka, która kończy się utratą życia. I nie kilkunastu osób, nie setek osób, ale tysięcy osób. Ta walka oczywiście trwa też nie jeden miesiąc, tylko już kilka lat, no prawie tyle, co II wojna światowa. Giną cywile, dzieci, matki tych dzieci. No to jest absolutna katastrofa. I pomimo tego powiem, że ta decyzja jest nieusprawiedliwiona. Ja domyślam się, dlaczego ona została podjęta.
1: Dlaczego, panie ministrze? Proszę, wytłumaczmy prezydenta Zełenskiego.
2: Jego wytłumaczyć się nie da, ale można powiedzieć, jakie były powody. No oczywiście są kłopoty z rezerwami ludzkimi. Wiadomo, że wojna toczy się na wschodniej części Ukrainy. Rezerwy są na zachodniej części Ukrainy. Sztuka się oczywiście takich motywów patriotycznych budowanych w historii samej Ukrainy i nie zwraca się uwagi na to, co się dzieje z tym czynnikiem zewnętrznym, czyli polską wrażliwością. Natomiast jeszcze raz powiem, że pomimo tego, że widzę przyczyny, nie są one usprawiedliwiające.
1: Zmieniły się warunki. Tak o tej sytuacji powiedział Andrzej Duda, który odznaczył orderem Orła Białego prezydenta Zełenskiego. Wie pan, że pan premier jest trochę w potrzasku, bo jeśli odmówi, część społeczeństwa może pomyśleć, że stoi po stronie zbrodniarzy, banderowców.
2: Tak, takie zagrożenie oczywiście istnieje. Ono nie jest duże, bo z oczywistych powodów nie stoi po stronie banderowców, ale w propagandach i w tej wojnie polsko-polskiej może być to wykorzystywane właśnie w taki sposób, jak pani mówi. Ja od razu przestrzegam, budowanie w Polsce wojny polsko-ukraińskiej osłabia naszą polską rację stanu, natomiast nie możemy milczeć nad tym faktem, bo fakt jest dla mnie absolutnie druzgocący.
1: Czy jest zagrożeniem, że odebranie orderu może wywołać jakiś skandal na arenie międzynarodowej, europejskiej?
2: Nie, to od razu powiem, że w Europie o tym fakcie prawie się nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że rozmaite zbrodnie są wpisane w historię taką światową czy też europejską. Zbrodnia wołyńska funkcjonuje, ale funkcjonuje słabo. Ona dla nas jest bardzo ważna. To obywatele polscy zginęli i zginęli w sposób absolutnie haniebny. Oczywiście. Więc ona funkcjonuje w naszej świadomości, jest mocno zakorzeniona. To są rany cały czas otwierane. Natomiast w takiej pamięci europejskiej nie jest to fakt, który mógłby budować jakieś zagrożenie międzynarodowym skandalem.
1: A skoro ta rana nie jest zabliźniona, czy takie gesty faktycznie nie świadczą o tym, że Ukraina jest jeszcze daleka od Unii Europejskiej, wejścia do wspólnoty krajów europejskich? Bo słyszymy takie słowa, że powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Niestety Ukraina nie spełnia dziś wielu warunków, aby...
1: Czyli zgadza się pan z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem?
2: Nie, nie zgadzam się z Krzysztofem Bosakiem, bo on ma dodatkowe inne uzasadnienia, które mącą tą zasadniczą część. No niestety tak jest w polityce, że dla celów politycznych czasami wypowiada się pogląd zbyt szeroki albo zbyt ostro wyrażony i wtedy nikną te nitki, które są kluczowe. Ukraina nie jest gotowa, bo mamy tam jeszcze z korupcją, mamy wojnę, wojna też jest przeszkodą. Mamy oczywiście niespełnione określone standardy dotyczące systemów gospodarczych, etc., etc. Więc tego jest jeszcze dużo. Natomiast Ukraina oczywiście powinna dążyć do integracji z Unią Europejską. Będzie to mogła czynić w przyspieszonym tempie, jeżeli wojna się zakończy. Teraz jest to bardzo trudne. Natomiast jedną rzecz bardzo ważną dodam. Otóż z mojego punktu widzenia, ja byłem prezydentem Wrocławia przez 11 lat i wszyscy pamiętamy, jaka jest historia Wrocławia. Ja nie fałszowałem tej historii. Poprosiłem o napisanie historii Wrocławia zarówno Normana Davisa, czyli obcokrajowca dla nas, tak, jak i również wrocławskich historyków Uniwersytetu Wrocławskiego, aby wrocławianie mieli pełną świadomość, w jakim mieście żyją. Żeby czerpali dumę z tego miasta, które ma tak skomplikowaną historię, czeską, habsburską, niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Byłem wielokrotnie gościem we Lwowie i ja nie widziałem procesu podobnego, żeby, krótko mówiąc, oddawać pewną sprawiedliwość, a w historii pokazywać właściwe fakty dotyczące polskiej historii Lwowa, niezwykle istotnej, klarownej, nie budzącej wątpliwości. My jesteśmy dumni z tego Aleksandra Fredry, który stoi na wrocławskim rynku, ale wiemy skąd on jest. Jesteśmy dumni z Ossolineum, ale wiemy skąd to Ossolineum przyjechało. Jesteśmy dumni z panoramy racławickiej, ale wiemy gdzie ona pierwotnie funkcjonowała. Ale wiemy także jakie znaczenie ma niemiecki modernizm, praca Pelciga, Berga, etc., etc. Nie fałszujemy historii. I uważam, że w tym jest siła Wrocławia, że Wrocław, krótko mówiąc, nie ma kompleksów, nie ma z tym problemu. My to wyprostowaliśmy w ciągu bardzo krótkiego okresu. Przywróciliśmy herb, jakby nie było habsburski z 1525 roku. Pięciopolowy, z którego czerpiemy także pewną dumę, bo tam jest wpisana bardzo skomplikowana historia Wrocławia, historia Dolnego Śląska. I ja uważam, że Ukraińcom cały czas jest daleko do takiej postawy, jaką my we Wrocławiu zaprezentowaliśmy po uzyskaniu niepodległości, budowania państwa demokratycznego. I musimy i mamy prawo oczekiwać od Ukraińców, żeby oni zbudowali podobną praktykę, podobny system też wartości, żeby budowali swoje społeczeństwo na prawdzie, żeby mówili i przedstawiali w historii także tą dramatyczną sytuację na wojnie. Poszli w drugą stronę. Dla mnie jest to niepokojące, ale nie mogę wyciągnąć. Na tym etapie nie mogę wyciągnąć wniosków, żebyśmy rozpoczęli wojnę polsko-ukraińską w Polsce, bo będzie to i przeciwskuteczne, i wbrew naszej racji stanu, patrząc na bezpieczeństwo wschodniej granicy także Polski i Europy oczywiście.
1: Zgodzę się z tym, panie ministrze, że UPA to dla Ukraińców no, wciąż armia walcząca z Rosjanami poprzez właśnie zakłamywanie prawdy i kiedy nie mają tej polityki historycznej właściwej. A jak ten spór polityczny zdaniem pana ministra może przełożyć się na takie relacje między Polakami i Ukraińcami? Co czwarty mieszkaniec Wrocławia jest tego pochodzenia. Czy nie zbudzi to nastrojów antyukraińskich?
2: Tego się najbardziej obawiam i przed tym przestrzegam. Mieliśmy niedawno mecz Polska-Ukraina na stadionie we Wrocławiu. Mecz zakończył się porażką Polski 2-0, ale nie było incydentów. Bardzo się obawiałem tego meczu.
1: Zwłaszcza, że to już było po decyzji pana prezydenta.
2: To było po. Ale widać, że obie strony zachowały się w tej materii odpowiedzialnie. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi, przede wszystkim młodymi ludźmi, o takiej wrażliwości energetycznej, tak bym ją delikatnie nazwał. I mam nadzieję, że tak będzie. Decyzje, które w tej chwili mają charakter symboliczny, bo odgranie Orła Białego jest decyzją symboliczną, a nie decyzją praktyczną z punktu widzenia określonych faktów. Natomiast redukowałbym znaczenie tego działania symbolicznego, bo taki jest nasz też interes. Znaczy nasz interes w chwili obecnej jest taki, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, aby granica europejska była poszerzona, aby, krótko mówiąc, doprowadzić do sytuacji budowania tego buforu antyrosyjskiego na wschodniej granicy z wykorzystaniem, no mówię z wykorzystaniem, bo taka jest faktyczna sytuacja Ukrainy, i będziemy się czuli i bezpieczniej, i będziemy silniejsi także, jeżeli chodzi o taki potencjał gospodarczy. Natomiast dziś musimy pamiętać, że ofiary polskie, rzezi na Wołyniu nie mogą być wymazywane z pamięci Europy, naszej nie będą, ale muszą być przyjęte w taki czy inny sposób także przez stronę ukraińską. To jest długi proces. Niestety w tym procesie cofnęliśmy się, a nie posunęliśmy do przodu, ale musimy pamiętać, że historia jest ważną częścią, ważnym fragmentem także przyszłości.
1: I może to się stać elementem czy narzędziem politycznej walki?
2: Może. Są zawsze siły, które są zainteresowane, aby taka walka się odbyła. No przede wszystkim Rosja. No każdy, kto będzie budować w tej chwili wojnę polsko-ukraińską w Polsce, będzie działać w interesie Rosji, a nie w interesie Polski. Dlatego też przestrzegam przede wszystkim te skrajności, które funkcjonują nie tylko w Polsce, ale w Europie, przed nadużywaniem tego typu konfliktów do takiego trwałego podziału, który Europie, a zwłaszcza Polsce, nie służyłby.
1: To teraz Kraków. Czy kara wymierzona przez premiera w krakowskie struktury, rozwiązując je, nie będzie rzutować, zdaniem pana ministra, na przyszłych wyborach parlamentarnych?
2: Będzie rzutować, ale według mojej oceny pozytywnie. Decyzja była słuszna i ja obserwowałem stan przed referendum, potem aktywność referendalną i sam wynik. I obserwowałem też zachowanie głównych twórców tej porażki po tej niedzieli referendalnej. Wydaje mi się, że nie było świadomości źródeł porażki, że nie powiem, że była jakaś arogancja czy buta, bo tego nie było, ale wydaje się, że taka porażka musi mieć konsekwencje. To znaczy taka porażka pana prezydenta powinna oznaczać, że on samodzielnie podaje się do dymisji jako szef struktur krakowskich. Mm-hmm. Tego nie zrobił, w związku z tym premier wkroczył do akcji, podjął decyzję radykalną, ostrzegając też wszystkich innych, mówiąc następującą rzecz. Mamy za rok bardzo ważne wybory. Nie możemy dopuścić do tego, aby formacja, która niszczyła państwo polskie, formacja PiS, wróciła do władzy. Musimy być silniejsi, sprawniejsi i bardziej rzetelni, ale też musimy odpowiadać za swoje czyny. Jeżeli ktoś popełnia błąd, musi ponieść tego konsekwencje.
1: A kto powinien wystartować z ramienia Koalicji Obywatelskiej? Będzie ten wspólny kandydat?
2: Nie sądzę, żeby był wspólny kandydat. Jesteśmy za blisko tych wyborów jesiennych przyszłego roku. Wszyscy mają interes, aby się, krótko mówiąc, pokazać Krakowi.
1: Zaprezentować, tak.
2: Miastem. Zaprezentować, pokazać, sprawdzić także swoją siłę. No, mamy sytuacje już takie zaskakujące, w których wszyscy spodziewali się, że Grzegorz Braun wystartuje, ale nie wystartuje. Wiadomo,
1: ale jest Marian Banaś.
2: Jest Marian Banaś. Kolorowo będzie.
1: Kolorowo jest, tak. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość także przedstawiło swojego kandydata Drewnickiego.
2: Tak. I też nie jest to postać z pierwszej linii, czy nawet drugiej linii frontu. W związku z tym ja to określam mianem takiego kandydata asekuracyjnego. Natomiast wszyscy będą patrzeć nie tylko na wynik kandydata, ale także na wynik szyldu, który za nim stoi. Uważam, że Kraków to jest miasto, które przeżywało, jeżeli chodzi o samorząd, różne chwile, lepsze i gorsze. Początek lat 90., wtedy, kiedy byłem prezydentem Wrocławia, widziałem nieszczęścia, jakie spadają na to miasto. No, przypomnę, Jacek Woźniakowski, piękna postać, profesor, o niezwykłej też karierze takiej intelektualnej. Postać bez wątpienia autorytet. Został odwołany po nieco ponad roku. Potem mieliśmy Bachmańskiego, który też przetrwał około roku. Potem mieliśmy Lasotę. No, nie było stabilności. Potem pojawiła się pewna stabilność za Jacka Majchrowskiego. Najpierw Gołaś, potem Jacek Majchrowski, ale to była sytuacja, która w Krakowie budowała sytuację takiego przekonania, że oni stoją w miejscu i bronią pewnego status quo. Należnego, dodam, miasta bezcennego z punktu widzenia kultury polskiej. Natomiast Kraków potrzebuje jednak prezydenta, który będzie śmielszy, który będzie miał pewną wizję tego, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, że to jest miasto szczęśliwe z punktu widzenia finansowego. No, trzeba pamiętać, że przez te 20 lat ostatnich Kraków uzyskał gigantyczne pieniądze na odbudowę Krakowa, niezniszczonego dodamy, z środków prezydenckich. To jest ten specjalny fundusz, który został stworzony. Niektóre miasta żartują, że oni już klamki malują na złoto, bo nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić, ale to jest miasto pod tym względem szczęśliwe. Potrzebny jest jednak prezydent, który będzie zwracał uwagę na rzeczy punktowo kluczowe. To jest rozwój takich osiedli jak Nowa Huta. To są rzeczy związane z układem komunikacyjnym. To są rzeczy związane z rynkiem pracy. Koniecznością radzenia sobie z tą masą turystyczną, która czasami jest ciekawa, czasami jest nieciekawa. Myślę o tych Brytyjczykach, którzy przez pewien czas sprawiali spore kłopoty samym Krakusom. No tych rzeczy jest dużo, ale bez wątpienia Kraków musi mieć kogoś, kto szanuje historię, ma pewien autorytet, będzie umiał rozmawiać z rozmaitymi środowiskami, bo te środowiska w Krakowie są bardzo, bardzo napinane pomiędzy sobą, więc to nie będzie łatwy wybór, zwłaszcza, że wiemy, że 2029 są nowe wybory samorządowe, więc to jest taka sytuacja połówkowa. Nie jest to łatwy wybór i trochę współczuję wszystkim tym, którzy w tej materii będą musieli się wykazać aktywnością.
1: A czy po referendum w Krakowie będzie wielka fala w Polsce i inne miasta pójdą za ciosem, bo już pojawiły się takie głosy w sprawie odwołania, chociażby we Wrocławiu próby kolejnej zwołania referendum. Wiemy, że takie dwie już odbyły się fiaskiem, ale organizacji referendum odwoławczego prezydenta w naszym mieście.
2: Będą takie próby, tak? Już są zapowiedzi, dotyczą zarówno większych miast, jak i mniejszych. No większych, takich jak mówi się już o na przykład Poznaniu, o mniejszych miastach, tak. Rzeszów, mówi się o Radomiu, który tam wkracza w tej chwili w akcję referendalną.
1: Więc a we Wrocławiu? Prostu... Jak pan przeczuwa? Jaka diagnoza?
2: We Wrocławiu jest sytuacja taka nietypowa, bo tak jak pani redaktor sama wspomniała, jesteśmy po dwóch nieudanych akcjach referendalnych. Akcje referendalne mają to do siebie...
1: Próbie referendalnej.
2: Próbach referendalnych, tak. Że one są z jednej strony budowaną fotografią stanu miasta, kondycji miasta, a z drugiej strony no, niestety mają charakter taki bardzo często niekonstruktywny. Przypomnijmy, że dwie akcje, które się odbyły, zbierania podpisów, odbyły się bez alternatywy. To znaczy nie pokazano, kto w miejsce Jacka Sutryka. Według mojej oceny to słabość. Oczywiście nie ma takiego warunku, ani formalnego, ani też wynikającego z jakości takich akcji, ale ja nazwałbym tych organizatorów jednak pewnym zbiorem nieuporządkowanym. W związku z tym ta akcja referendalna prowadzona najpierw w warunkach zimowych, potem w warunkach tuż przed postawieniem zarzutów Jackowi Sutrykowi, że one były niefortunne.
1: A trzecia próba mogłaby się powieść?
2: Gdyby włączyły się w to partie polityczne, to tak. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili wszystkie partie, które odpowiadają za rządzenie w chwili obecnej, będą stawiały na pierwszym miejscu wynik wyborów w przyszłym roku jesienią. I absorbowanie tych partii akcjami referendalnymi będzie mało skuteczne, choć zdarzy się to także w miejscach, w których no, nie będzie wyboru, krótko mówiąc. Natomiast jedną rzecz powiem, bo ona jest bardzo ważna. Ja w ogóle dostrzegam, że samorządy znalazły się w kryzysie. Ten kryzys wynika z niepotrzebnie prowadzonej działalności gospodarczej przez samorządy. Nie powinny tego czynić. Niepotrzebne prowadzenie działalności no, dziennikarskiej, już powiem wprost, takiej prasowej. Nie powinny samorządy prowadzić działalności dziennikarskiej. To także jest błąd komunikacyjny według mojej oceny, a zwłaszcza jeżeli chodzi o rzetelność. Nie powinni radni być delegowani do rozmaitych spółek, bo zaburza to funkcję samego samorządu jako takiego. Nie może być też tak, że ktoś, kto nie uzyskuje mandatu radnego, awansuje w spółkach rozmaitych, bo przecież nie zdobył zaufania publicznego, nie sprawdził się w tym najważniejszym elemencie, który sprowadza się do aktu wyborczego, więc trudno go nagradzać. No, mieszkańcy patrzą na te zjawiska, czasami patrzą na to bardzo ostro, nazywając to patologią, czasami patrzą i uznają, że tak po prostu zwyczajnie nie powinno być. No mamy obietnicę też prezydenta Sutryka, że będą konkursy na określone stanowiska. Tych konkursów jest jak na lekarstwo, ale generalnie rzecz biorąc ta rzetelność, taka empatia prospołeczna, według mojej oceny jest w poważnym kryzysie.
1: Ale idąc tym tropem, tak się zastanawiam, czy tak powinno być bez konkursów, bo ostatnio mieliśmy taką sytuację. Michał Młyńczak został nowym prezesem ekosystemu. Renata Granowska otrzymała posadę w zarządzie MPK Wrocław. Stracili oni stanowiska wiceprezydentów. Mamy nowych wiceprezydentów, Grzegorza Romana i Mateusza Żaka.
2: Ja od razu dopowiem, że konkursy oczywiście powinny być na szefów. Jeżeli mamy instytucję, to szef powinien być wybrany z konkursu i to szef wybrany z konkursu powinien dobierać sobie współpracowników, czyli wiceprezesów, czy zastępców, czy członków zarządu. I tu widzę problem. Z ekosystemem jest tak, że ja generalnie uważam, że ta struktura była budowana nie do końca prawidłowo, ale jest i ma gigantyczny kłopot, bo mamy drugi rok z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na śmieci. Przypomnę, że tego typu podmiot nie może działać z chęci zysku. On jest ograniczony ustawą. Natomiast efekt braku przetargu jest w tej chwili wyższa cena za odbiór śmieci. I mieszkańcy płacą tą wyższą cenę. Postępowanie przetargowe przesunięte o 2 lata może być źródłem zarzutu do władz, nie tylko spółki, ale do władz miasta, o niegospodarność. I z mojego punktu widzenia w takim wypadku można oczywiście doprowadzać do sytuacji takiej, żeby na czele takiego podmiotu stał ktoś w rodzaju komisarza, pełnomocnika do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Wrocław potrzebuje jak najszybciej rozstrzygniętego postępowania przetargowego, jak najszybszej rynkowej weryfikacji cen w odpadach. I od razu dodam, że widzimy także, że nie tylko Wrocław, ale w Polsce odpady zaczęły być problemem takim, no może nie tej skali jak we Włoszech, gdzie zarządza tym w wielu, wielu miejscach po prostu mafia, ale ilość rozmaitych zarzutów i spraw, które trafiają do prokuratury, według mojej oceny przekroczyła taką granicę krytyczną.
1: Ale czy to błąd prezydenta Jacka Sutryka? Stanowiska bez konkursów, miękkie lądowania.
2: Zaraz zobaczymy, bo ja nie odmawiam kompetencji panu Młyńczakowi. To jest osoba, która posiada wiedzę prawną, ma już pewne doświadczenie. Nie pamiętam żadnej jakiejś wpadki tego pana.
1: A pani Granowskiej?
2: Pani Granowska została wice, a nie prezesem, prawda? A w spółce MPK, o ile pamiętam, wypełniała stanowisko chyba, o ile pamiętam, członka Rady Nadzorczej. No i posiada zdany bardzo trudny egzamin państwowy na, krótko mówiąc, zasiadanie w tych spółkach, w przeciwieństwie do wielu, wielu innych. No, zobaczymy. Ja uważam, że czasami trzeba dać szansę i sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, uważam, że mamy tych konkursów jak na lekarstwo i to nie jest dobry sygnał też taki na zewnątrz.
1: Za chwilę posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji, Culture Parlamentu Europejskiego. Jaka będzie przyszłość negocjacji programu Erasmus?
2: Jestem po raz drugi stałym sprawozdawcą tego programu Erasmus+ na tą 5-letnią kadencję. Dziś mam bardzo ważny moment, o którym pani wspomniała. Będę prezentować program Erasmus+ i sprawozdanie przeze mnie przygotowane na kolejną perspektywę. Przypomnę, ta perspektywa rozpoczyna się w 2028 i jest do 2034. Bardzo mi zależy, abym ja tą kadencję kończył prezentem, ale takim poważnym prezentem dla całego młodego pokolenia, nie tylko tych, którzy studiują, ale także dla młodych nauczycieli. Chcę powiększyć ten budżet prawie dwukrotnie, z prawie 27 miliardów do 48 miliardów. Bardzo mi zależy na tym, aby od 1 stycznia 2027 Wielka Brytania już funkcjonowała w programie Erasmus+ z własnym wkładem. Jest to tak zwane sektorowe powracanie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Zależy mi na tym, aby ten program był odbiurokratyzowany. Tam są rozmaite mankamenty, żeby większa ilość ludzi z Wrocławia, Dolnego Śląska, z Polski mogła w nim brać udział. Przygotowujemy także oferty takie trochę inne dla najzdolniejszych, aby mogli dłużej studiować i z większymi stypendiami na najlepszych uczelniach Europy. I wydaje się, że ta prezentacja dzisiaj spotka się z akceptacją. Nie dostrzegłem przeciwników programów Erasmus+, a tak było 7-8 lat temu. Widzę także poparcie prawie wszystkich sił politycznych. No, spodziewam się sporo poprawek, ale chcę pozostawić po sobie coś bardzo ważnego dla tego najmłodszego pokolenia, czyli ofertę na 5-latkę z lepszymi stypendiami, z większą elastycznością, z też takim szacunkiem do różnych grup społecznych, tych także słabszych, z dobrą geografią, jeżeli chodzi o stypendia. No, dzisiaj finalizuję pewien etap, bo oczywiście zaraz potem będziemy pracować nad kompromisami, nad poprawkami. Głosowanie, jeżeli chodzi o komisję, przewiduję albo tuż przed wakacjami, albo zaraz po, a na posiedzeniu plenarnym w listopadzie jeszcze tego roku.
1: Do powodzenia na prezentacji. Czekamy na ten prezent dla młodych. Europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i prezydent były Wrocławia. Dziękujemy. Dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję bardzo. Również.
0: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Oczywiście, że nie jest zły, kwitną teraz nie tylko jabłonie, gruszki, wiśnie, ale kwitnie też jaśmin, akacje, dziki bez, z którego można zrobić na przykład pyszny syrop, ale można też delektować się zapachem tych wszystkich pięknie kwitnących kwiatów, zwłaszcza wieczorami, jakoś ten zapach jest dużo bardziej ulotny. A teraz na naszej antenie Magda Umer i Janusz Gajos. Posłuchajmy.
1: Proszę pani, mówi reżyser, znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
2: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
2: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Ja już tu

0: Pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie, a propos, a
0: też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: mogę pani, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze?
1: W zeszłym roku pożegnaliśmy Magdę Umer, tę niezwykłą wokalistkę, wykonawczynię poezji. Zazwyczaj, bardzo często była to poezja Agnieszki Osieckiej, a usłyszeliśmy ją w duecie z Januszem Gajosem.

0: Ach, te telefony. Myślę, że czasami lepiej by było, żeby ich nie było w ogóle, bo tak dużo zabierają nam czasu, odciągają nas często od różnych ważnych sytuacji, od naszych bliskich, od ich spojrzeń, od ich ciekawości, zwłaszcza myślę w kontekście małych dzieci, które telefonów nie mają i spoglądają na dorosłych, którzy właśnie z telefonem w ręce dają często, można powiedzieć, niestety niedobry przykład, bo mówimy, że przykład idzie z góry, dlatego świećmy przykładem dla naszych najbliższych i zachęcam do tego, że jeśli sami nie chcemy, żeby wszyscy z telefonami na przykład przy kolacji sobie siedzieli, to sami starajmy się ograniczać właśnie spoglądanie na ekran w ciągu dnia.
1: Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Stopy procentowe bez zmian. Jeszcze w tym tygodniu dotrze pomoc do poszkodowanych mieszkańców Opolszczyzny. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza na ten temat.
2: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
3: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
2: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
2: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian, zatem bez zmian pozostaną także raty i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Z drugiej strony są ci, którzy oszczędzają na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
6: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
7: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do

0: góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
1: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe Indy Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
2: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
1: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
4: 4 minuty po godzinie 9:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj deszczowo i może także lokalnie zagrzmieć. Maksymalne temperatury to 21 stopni we Wrocławiu, w Wołowie 20, w Legnicy, w Jeleniej Górze 17, w Wałbrzychu podobnie. We Wrocławiu aktualnie 19 stopni, temperatura rośnie, opadów deszcza możemy spodziewać się po południu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
5: Reklama.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
5: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: A tę godzinę muzycznie rozpoczniemy utworem Good Times, Eddie Brickell. Przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Za chwileczkę porozmawiamy też z Dominikiem Dobrowolskim z okazji Światowego Dnia Roweru, który przypada właśnie dzisiaj.

0: już 9 minut po godzinie 9. Dziś, 3 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Piękny dzień. I z tej okazji zaprosiłam do naszego studia wrocławskiego rowerzystę, ekologa i podróżnika Dominik Dobrowolski. Jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dziękuję za zaproszenie. Faktycznie data super, żeby porozmawiać zapewne o rowerach.
0: Oczywiście, no bo właśnie wracasz z Curychu. To była taka trasa, jak to nazwać, taki przejazd peleton, tak? Burn calories, not fuel. Spalamy kalorie, nie paliwo, imienia Gabriela Narutowicza. 9 dni, 1100 kilometrów.
1: Tak.
0: Coś pięknego.
1: Szalony projekt, szalony pomysł. Taki zwariowany naprawdę, dlatego że łączący historię i ekologię, i rowery, i fantastycznych ludzi. Idea mi się narodziła już bardzo dawno temu. Fascynowałem się postacią Gabriela Narutowicza. Niektórzy zapewne słuchacze wiedzą, że to był nasz pierwszy prezydent, przez którym Piłsudski stał na baczność i który długo tym prezydentem nie był. No niestety, bo zakończyło się kilka dni jego prezydentury, niestety jego zabójstwem. I tego się uczymy w szkołach. I mi się to nie podoba, bo uczymy się o rzeczy, która jest smutna i tragiczna, a sama postać Gabriela Narutowicza to jest niesamowita historia. Ja tylko, bo nie mamy tutaj 5 godzin czasu w dzisiejszej audycji, tylko przypomnę, że to był człowiek, który miał 2 obywatelstwa, polskie i szwajcarskie. Był profesorem Politechniki w Curychu. Uniezależnił Szwajcarię od węgla przed I wojną światową. Zelektryfikował całą Szwajcarię i on jest bohaterem Szwajcarii. On jest bardziej znany w Szwajcarii niż w Polsce. I później przez Ignacego Mościckiego, czyli trzeciego prezydenta, został zaproszony do Polski, żeby odbudowywać ją po zaborach. Natomiast to, co zrobił wcześniej, to były rzeczy fenomenalne. On działał w Szwajcarii, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Algierze, w Finlandii, w Turcji, w całej Europie. On był takim pełną gębą Europejczykiem, ale 150 lat temu. Mnóstwo wiedzy, mnóstwo pasji do tego, żeby budować elektrownie wodne, bo tym się zajmował. Nawet jego dziedzictwo w Polsce mamy w kilku obiektach, które wybudowano już po jego śmierci, ale na podstawie jego planu. Więc postać, którą stwierdziłem, trzeba przypomnieć, a może nawet nie przypomnieć, czyli pokazać inną historię, której się w ogóle nie uczyliśmy. I ten Gabriel Narutowicz mnie tak zafascynował, a że był profesorem Curyjskiej Politechniki i żył w tym Curychu i tam go tak celebrują, postanowiłem pojechać do tego Curychu, do najbogatszego kraju świata, aby przypomnieć, że to bogactwo Szwajcarii troszeczkę tutaj mają dzięki naszemu Polakowi. więc przypominam to Szwajcarom, kochani. Naprawdę Gabriel Narutowicz to człowiek, który spowodował, że staliście się tutaj bogatym krajem, i tą historię chciałem przypomnieć, więc pojechałem do Curychu z przyjaciółmi i wystartowaliśmy w maju w deszczowy dzień, także wszyscy płakali, jak wyjeżdżaliśmy. Ledwo co dojechaliśmy do tej Politechniki, już byliśmy cali mokrzy, ale pogoda z każdym dniem była coraz piękniejsza. Przejechaliśmy przez 5 krajów, czyli Szwajcaria, Austria, Niemcy, Czechy i Polska. Wyprawa była połączona też jakby z promocją pewnych takich ekologicznych treści, bo chcieliśmy to połączyć, bo jeżeli mamy mówić o Gabrielu Narutowiczu, to mamy mówić o jego historii, ale też jego jakby spuściźnie i dziedzictwie, więc jego dziedzictwem to jest tak, na przykład energia odnawialna, więc jechaliśmy szlakiem tych różnych obiektów energii odnawialnej. Jeżeli mówimy o Gabrielu Narutowiczu, to mówimy o wodzie, więc jechaliśmy wzdłuż Renu, wzdłuż Dunaju, więc to też jakby fajna historia. No i mamy opisaną tą całą trasę, polecam ją wszystkim. Jest strona na Facebooku Burn Calories, Not Fuel. Tam są zdjęcia, są filmiki, są relacje, są dzienniki z przebiegu. Najdłuższy dystans to było ponad 200 kilometrów, więc to nie jest taka, można powiedzieć, taka wyprawa zupełnie niedzielna. Troszeczkę trzeba było tutaj pośladki i łydki spiąć, żeby te kilometry przejechać, ale polecam. Trasa cudowna i od razu mówię, tak się ludziom to spodobało, że już się mnie pytają, czy w przyszłym roku również, więc powiem tak, na 90% tak, tylko nie będziemy jechać z Curychu do Wrocławia, tylko z Wrocławia do Curychu. Jeżeli ktoś chce się już tutaj tutaj zapisać, proszę bardzo, szukajcie między innymi na Facebooku, bo też mam swoją stronę dominik.dobrowolski.eko. Zapraszam do znajomych i możemy ustalić, że tak powiem, plan działania, ale oczywiście wszystko opowiadamy w kontekście rowerów, no bo rower tutaj był tym mianownikiem dla tych naszych działań i dla historii Gabriela Narutowicza.
0: Bardzo dziękuję za tą historię. Faktycznie musimy już kończyć przed nami przegląd prasy, ale zakończmy takim pięknym stwierdzeniem z Alechem Janerką, że rower to jest świat.
1: Rower to jest świat i też nam towarzyszy rower power.
0: Rower power. Bardzo dziękuję. Dominik Dobrowolski, wrocławski ekolog i podróżnik, który inspiruje, myślę, bardzo wiele osób. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I dobrego dnia.
1: I do zaproszenia na rowery.
0: Jasne.

0: Już 17 minut po godzinie 9 z drobnym takim spóźnieniem rozpoczynamy przegląd prasy. A może zacznijmy od tego, że dziś Światowy Dzień Roweru. Dziewczyny, jeździcie na rowerach?
1: Tak, jeździmy na rowerach, tak.
0: Trochę więcej niż rekreacyjnie, mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, a to już taka aluzja. Oczywiście, że trochę więcej niż rekreacyjnie jeździmy. Też jako w pracy tutaj reporterskiej to się bardzo przydaje rower, bo i korków nie ma, i tak człowiek niezależnie sobie dojedzie.
2: I wiatr we włosach się czuje.
1: O, tak, albo deszczyk taki fajny.
0: Deszcz, śnieg.
1: No, wszystko ogólnie. Tak, ale jeździmy, promujemy to. Dwa kółka są super, a teraz sezon już na dobre się rozkręcił, więc będzie można korzystać. A jak jesteśmy właśnie przy sezonie i tak dalej, to uwaga kierowcy. Policja prowadzi dziś akcję Prędkość na drogach Wałbrzycha i powiatu. Policjanci wałbrzyskiej drogówki prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą Prędkość. Funkcjonariusze pojawią się zarówno na ulicach Wałbrzycha, jak i na drogach powiatu wałbrzyskiego, zwracając szczególną uwagę na kierowców przekraczających dozwolone limity prędkości.
2: Dokładnie, a kontrole będą prowadzone przede wszystkim w rejonie przejścia dla pieszych, skrzyżowań oraz na odcinkach dróg o dużym natężeniu ruchu. Mundurowi podkreślają, że nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najgroźniejszych wypadków drogowych. No ale podczas tych działań policjanci będą również sprawdzać nie tylko prędkość pojazdów, ale również stan trzeźwości kierujących, stan techniczny samochodów, wymagane uprawnienia do kierowania oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Policja przypomina, że za przekroczenie dozwolonej prędkości kierowcy grożą wysokie mandaty oraz punkty karne. No i w przypadku recydywy ta kara może wynieść nawet 5000 zł. Kierowcy, którzy w obszarze zabudowanym przekroczą prędkość o ponad 50 km, będą musieli liczyć się również z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. No więc mundurowie apelują, że lepiej po prostu zdjąć nogę z gazu kilka sekund wcześniej, niż później żałować swoich decyzji.
1: Dokładnie, zdejmujemy nogę z gazu.
2: No, a skoro od roweru zaczęliśmy, to teraz troszeczkę wrócimy do tego roweru, bo ma ponad 2000 km i zachwyca widokami. Jest to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. No i jest to oczywiście Green Velo, czyli szlak, który prowadzi przez 5 województw i oferuje rowerzystom niezapomniane widoki, kontakty z naturą i liczne atrakcje turystyczne.
1: Tak, Green Velo, czyli wschodni szlak rowerowy, to jest najdłuższa znakowana trasa rowerowa w Polsce. Trasa oficjalnie została otwarta w 2015 roku i od tego czasu przyciąga zarówno amatorów, jak i doświadczonych, Judyta, rowerzystów z całej Polski oraz zagranicy. Szlak Green Velo przebiega przez wspomnianych właśnie przez Natalię 5 województw. To jest warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
2: Czyli wschodnia część Polski.
0: Ale tam musi być pięknie.
1: Och, jest pięknie, potwierdzam. Trasa prowadzi przez właśnie malownicze tereny wschodniej Polski, często omijane przez masową turystykę, co pozwala na odkrywanie mniej znanych, ale niezwykle urokliwych zakątków kraju.
2: A Green Velo to trasa dla zarówno wytrawnych rowerzystów, jak i całych rodzin z dziećmi. Szlak jest dobrze oznakowany. Możemy zobaczyć taki symbol roweru i R4, to są pomarańczowe takie tabliczki, a na jego trasie znajdują się też liczne punkty serwisowe, miejsca odpoczynku i noclegi. Dzięki temu możemy pokonywać go etapami, dostosowując całą długość do tych swoich możliwości, prawda?
1: A my przypominamy, wczoraj o tym mówiliśmy w przeglądzie prasy, ale warto o tym wspomnieć, że wraz ze Światowym Dniem Roweru 3 czerwca, czyli dzisiaj, w życie weszły nowe przepisy dotyczące obowiązku jazdy w kaskach rowerowych. Zmiany te dotyczą dzieci i młodzieży do 16 roku życia, które od teraz, od dziś mają obowiązek jazdy w kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną, a dla starszych rowerzystów kask wciąż pozostaje zalecany, ale nie obowiązkowy. Podkreślamy słowo zalecamy. Warto jeździć w kasku. Ratują życie i zdrowie innych ludzi. GOPR świętuje 50-lecie. Karabinki, przyrządy asekuracyjne, ląże i dziesiątki innych elementów wyposażenia ratowniczego to są narzędzia, które codziennie w pracy górskich ratowników obowiązują. Podczas obchodów 50-lecia grupy karkonoskiej GOPR w Szklarskiej Porębie zaprezentowano sprzęt, którym posługują się właśnie ratownicy, a pół wieku służby w Karkonoszach to tysiące akcji ratunkowych i niezmiennie jedno z obowiązanie być tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy.
2: Dokładnie 50 lat temu, w 1979 roku, nastąpił podział grupy sudeckiej GOPR na dwie samodzielne jednostki, czyli karkonoską i wałbrzysko-kłodzką. No i tak narodziła się właśnie karkonoska grupa GOPR, która już od pół wieku strzeże bezpieczeństwa turystów w Sudetach Zachodnich. Jednak tutaj warto dodać, że Korzenie ratownictwa górskiego w Karkonoszach sięgają znacznie głębiej, bo 1952 roku, kiedy przeprowadzono pierwsze kursy ratownictwa górskiego w myśl dobrze znanym wszystkim schronisku Samotnia, co dało początek grupie sudeckiej GoPro, czyli matce dzisiejszej grupy karkonoskiej. A dziś Grupa Karkonoska to potężna organizacja, bo działa na terenie, słuchajcie, 3025 km, który obejmuje Karkonosze, Góry Izerskie, Kaczawskie i Rudawy Janowickie, a także dysponuje ponad 20 specjalistycznymi pojazdami, 5 sekcjami terenowymi, no i ponad 200 ratownikami, a rocznie ten teren odwiedza około 4 milionów turystów, natomiast ratownicy, tutaj troszkę liczbę, przeprowadzają około 300 akcji ratunkowych, 100 interwencji i 10 wypraw poszukiwawczych rocznie.
1: A jak jesteśmy przy górach i przy długim weekendzie, to przypominamy o tym, że jeżeli się wybieracie w góry, to bezpieczeństwo przede wszystkim sprawdzamy pogody, warunki i dostosowujemy przede wszystkim swoje możliwości do szlaków.
0: Tak, będziemy dostosowywać.
1: Tak, i tym akcentem kończymy przegląd.
0: Ja jeszcze chciałam tylko dodać a propos gór, że jak ktoś nie chodzi w góry, może zacząć od wrocławskich górek. Korona wrocławskich górek to 11 górek, nie są wysokie i tak można rozpocząć właśnie przygodę z górskimi wyprawami.
1: Krok po kroku.
0: Dokładnie, bardzo dziękuję dziewczyny i życzymy miłego dnia.

0: to oczywiście Mysłowic na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Olga Kryńska z Multikina. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I porozmawiamy o tym, co w Multikinie ciekawego czeka na naszych słuchaczy, nie tylko w czerwcu.
1: Także w czerwcu w repertuarze czekają na Państwa same hity, od wielkich powrotów superbohaterów, kultowych zabawek z dzieciństwa, przez humor i parodię, aż po gęsty klimat mrożący krew w żyłach. Zaczniemy od produkcji offowego kina, czyli filmów festiwalowych. Jeszcze jutro załapią się Państwo na film Werdykt. Jest to poruszający seans, który trzyma w napięciu i zmusza do refleksji nad moralnymi wyborami. A w przyszłym tygodniu film Wpatrując się w słońce, hipnotyzujące kino, które wciąga atmosferą i niepokojącą wizualną doskonałością. A jutro jeszcze, 4 czerwca, przedpremierowo zagramy nagrodzoną w Kansas film Pawła Pawlikowskiego, film Ojczyzna, że pewnie mogą Państwo, słyszeli pewnie Państwo o 6-minutowej owacji w Kansas, także serdecznie zapraszamy. Film opowiada o podróży Thomasa Manna i jego córki przez powojenne Niemcy. A w przyszłych tygodniach czekają na Państwa różnorodne premiery, także każdy coś znajdzie dla siebie. Film Drugie życie, czyli opowieść o kobiecie, która po 40 latach w jednym miejscu jest zmuszona do rozpoczęcia nowego rozdziału. To początek, który wydaje się końcem, ale szybko okazuje się szansą na nowy początek.
0: Pięknie.
1: Dzień objawienia, nowy film science fiction w reżyserii Stevena Spielgera, który powraca do tematyki kontaktu ludzkości z opcją inteligencją. Produkcja nie jest kontynuacją żadnej wcześniej historii, lecz oryginalnym pomysłem reżysera, a w rolach głównych zobaczymy znane nam twarze, bo Emily Blunt albo Colina Firth. Takie bajki są takie bajki, z których się nie wyrasta. Już za 2 tygodnie zabawki, kultowe zabawki powracają w filmie Disneya i Pixara. Mamy Toy Story 5 na wielkim ekranie, gdzie teraz wkracza technologia. Także Buzz, Woody, Jesse i cała ta ekipa mają trudne zadanie, bo przychodzi im się zmierzyć z zupełnie nowym zagrożeniem. Nie nową zabawką, ale lecz technologią, także będzie... Ja też sama jestem ciekawa, bo jestem akurat fanką tego filmu, także...
0: Ja myślę, że mogą nas słuchacze, którzy w dzieciństwie oglądali ten film, tak, pierwszą część,
1: tak.
0: Bo trochę lat minęło i teraz mogą po wielu, wielu latach na przykład ze swoimi dziećmi wybrać się na część
1: tak,
0: piątą.
1: Serdecznie zapraszamy. A już od tego weekendu mogą Państwo zabrać swoich najmłodszych. W ramach poranków gramy film Płcio. Tutaj, jeżeli chodzi o poranki, to one się troszeczkę różnią od takiego zwykłego filmu, dlatego że są to krótsze odcinki, interaktywna zabawa na wielkim ekranie przed seansem i jest delikatnie poziom dźwięku obniżony, także specjalnie dla naszych maluszków tutaj jestem, żeby jak najlepiej się poczuli i przeżyć swoją pierwszą wizytę w kinie jak najlepiej.
0: No to może być rzeczywiście duża przygoda. Ja jeszcze tylko zapowiadam, że przetestuję to z moimi dziećmi powiem jak było, bo nie mogę się doczekać. Jeszcze tylko dodam, że z tego co czytałam właśnie w tej bajeczce Pucio, muzykę skomponował Grzegorz Turnał, więc to może być też taka gratka dla fanów Grzegorza Turnała.
1: Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście ja tutaj mówiłam o przyszłych filmach, ale jeszcze gramy wszystkie inne poprzednie, także jakby Państwo chcieli coś nadrobić, to na pewno coś się znajdzie.
0: No właśnie, a my chcemy naszym słuchaczom to umożliwić, więc za chwileczkę po audycji będziemy rozdawać bilety do Multikina, aby na któryś z tych filmów właśnie się wybrać w czerwcu. Zachęcamy, aby korzystać z tego na bieżąco, bo regularnie w każdą środę z Multikinem rozdajemy te bilety. Czy to już wszystko z raportu kinowego?
1: Wszystko.
0: Bardzo dziękuję, Olga, i życzę dobrego dnia Tobie i dobrego dnia naszym słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo wzajemnie.

0: ciastem, please, yeah. 16 minut pozostało do godziny 10. Przed chwileczką rozmawialiśmy o tym, co w multikinie ciekawego można obejrzeć i można usłyszeć, bo też filmy wypełnione muzyką, jak na przykład propozycja dla najmłodszych, czyli Pucio, wypełniony muzyką Grzegorza Turnała. Właśnie, jeśli chcecie takie bilety od nas otrzymać, dwa bilety, podwójne zaproszenie do multikina, wystarczy do nas napisać 7148, zaczynając od słowa rodzina. Możecie także zadzwonić 71 320 22 20 22. A że dzisiaj, 3 czerwca, przypada Światowy Dzień Roweru, no to opowiedzcie nam trochę o swoim doświadczeniu jazdy na rowerze. Czy macie jakieś swoje ulubione trasy? Czy przydarzył wam się może jakiś wypadek? A może jakaś ciekawa sytuacja na rowerze? Może jakieś odkrycie podczas rowerowych wypraw? Czy jeździcie z dziećmi? Czy pamiętacie o kasku? I takie różne smaczki nas bardzo interesują. Zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić, do nas pisać, a wasze odpowiedzi na pewno zostaną nagrodzone podwójnym zaproszeniem do multiki. Na pasażu Grunwaldzkim. Przypominam, że we Wrocławiu właśnie jest to kino na dowolnie wybrany przez was seans.
1: Gina Kotlina Kłodzka.

Troszkę ponad 10 minut pozostało do godziny 9, a ja przypominam, że rozdajemy bilety do Multikina na dowolnie wybrany przez Was seans, a że dzisiaj przypada Światowy Dzień Roweru, to chcemy, żebyście podzielili się z nami swoimi najlepszymi przejazdami rowerowymi, ciekawymi trasami, ciekawostkami, które dotyczą roweru w Waszym życiu. Czy jeździcie z dziećmi, może jakieś rodzinne trasy? To wszystko chcemy, żebyście nam opisali w SMS-ie 71-48, zaczynając od słowa rodzina, bądź opowiedzieli tutaj, podzielić się z nami na antenie 71-322-20-22. To numer telefonu, pod który należy zadzwonić, a Wasze odpowiedzi zostaną nagrodzone podwójnym zaproszeniem do Multikina na dowolnie wybrany przez Was seans. I teraz na naszej antenie podobno najbardziej rowerowa piosenka zespołu Queen i Bicycle Race.

0: chyba naprawdę bardzo Freddie Mercury chciał jeździć na swoim rowerze w tym utworze. To chyba najbardziej rowerowa piosenka. Do nas dodzwonił się nasz słuchacz Grzegorz. Czy się słyszymy? Halo, halo.
1: Tak jest, to słyszymy się bardzo dobrze.
0: I pan Grzegorz chce się z nami także podzielić jakąś rowerową historią, rozumiem?
1: Tak, to będą takie dwie może historie połączone, że tak powiem razem. Pierwsza taka to taka dygresja, że tak powiem z perspektywy lat, no w tej chwili jestem już bez mała 60-latkiem, no ale tak rower bardzo lubię, bardzo cenię i żałuję, że tak mało czasu mogę spędzić na nim czasu, ale w miarę możliwości tak. No i tak przypominam sobie, jak patrzę z perspektywy lat, to był taki moment, że no nie miałem żadnego roweru. Nie, nie, były takie czasy, no finanse, może i tam inne sprawy. No i dostałem jakiś taki jeden rower od mojego brata, importowany gdzieś tam, że tak powiem, z dawnego NRD. No ale z tym rowerem nie mogłem sobie w żaden sposób poradzić, nie? Był zepsuty i tak dalej, i tak dalej. No po prostu mordęga. No podpokałem go, nie umiałem go, że tak powiem, tam zreperować. Teraz tak, no czasu minęło trochę. W tej chwili jestem, że tak powiem, troszkę taki zakręcony na punkcie rowerów, bo jak nie miałem żadnego, tak dzisiaj mam tych rowerów tam może i więcej, w różnym wykonaniu, w różnym, lubię generalnie tam z nimi zajmować. Mm-hmm. Czasem naprawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w różnym stylu, w różnym wieku. I to jeszcze ciekawe było, że no resztę tych rowerów to mam tam, nie będę mówić ile, ale ostatnio była taka też sytuacja, że w jakimś innym radiu pukał taki do wygrania był rower. To też ja po prostu próbuję, co mi tam zależy. No i tak się złożyło, że ten rower no, jako laureaty zdobyłem. I no i tak spituję to jedną taką frazą znaną z klasyki polskiej. Tak może przerobię to trochę. I to może w takiej zasadzie taki w trakcie odbioru to powiedziałam tej pani tak, w ten sposób. Rowerów ci u mnie dostatek, ale i ten przyjmiemy.
0: No to pięknie, gratulujemy, to naprawdę wspaniała nagroda. A proszę powiedzieć, co u pana króluje? Szosa, MTB, jazda miejska, czy może ostre koło?
1: To znaczy tak, na pewno nie ostre koło. Szosa tak, jak najbardziej. Gdzieś tam powiedzmy takie tereny mountainbike'owe czasami też gdzieś tam się trafiają, aczkolwiek rzadziej, bo w związku z tym, że tak czasowo troszkę jestem bardzo mocno zakręcony, więc brakuje troszkę czasu, ale generalnie wszystkie, to jeszcze ewentualnie zostaje rower wodny, ale to czy jakiś akcent znaleźć odpowiedni, to można by było też na mnie spróbować, nie? Ale także generalnie nie używam żadnych, kolarstwo nie, to nie moja bajka, ale powiedzmy miejsko i ewentualnie gdzieś tam jakieś takie powiedzmy no lekkie bezdroża, niezbyt większe, niezbyt duże doły, nie jakieś krosy takie ekstremalne, tylko takie spokojne.
0: No na rowerze można odkrywać świat z pewnością i zawsze to...
1: Dokładnie. Przeżycia są naprawdę niesamowite. Adrenalina, która się wytwarza, przynajmniej u mnie, po jeździe rowerem, to jest po prostu coś niesamowitego i ci, którzy że tak powiem, tego nie znają jeszcze, to zachęcam, bo naprawdę warto, tym bardziej, że aura sprzyja i no, jest czas na to, nie? Blisko wakacje.
0: Bardzo dziękuję. No właśnie, ja też się przyłączam do tego zaproszenia. Mam nadzieję, że w tym zakręconym życiu, jak pan mówi, i nie tylko na punkcie roweru, ale w ogóle znajdzie pan chwilkę na to, by wybrać się do kina, bo zaproszenia do multikina właśnie trafiają do pana.
1: Super, małżonkę zabiorę i pojedziemy.
0: Super, bardzo się cieszę. Proszę się nie rozłączać, żebym mogła tutaj dopełnić formalności.
1: Mogę pozdrowić?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Kogo pozdrawiamy?
1: Słuchacze Radia Rodzina. Bardzo lubię was słuchać. Macie bardzo fajną muzykę, która mi bardzo przypadła do gustu. Klasyki Electric Light Orchestra, inne szlagiery, które pamiętam z dawnych lat i po prostu to jest taka no inna muzyka niż gdzie indziej, nie? Chociaż słucham różnych rozgłośni, ale was w ostatnim czasie bardzo polubiłem. I pozdrawiam wszystkich tych zakręconych mniej lub bardziej.
0: Bardzo dziękuję. Ja przyłączam się do tych pozdrowień, zwłaszcza dla tych zakręconych na punkcie roweru, bo dziś Światowy Dzień Roweru. Pana Grzegorza proszę się nie rozłączać, a my wracamy do muzyki. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym. Sąd wydłużył więzienie z 11 do 15 lat dla członka gangu Psychofans. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
1: Wywróciłem się raz, wpadłem w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
2: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
0: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu sąd wydłużył karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
5: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. Szymon Kępka na ten temat.
6: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie, na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
6: Limit jednoczesnego

0: opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
1: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
0: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
2: Dodam tylko, że jedna osoba będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci.
3: I już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 19 stopni, słońce wygląda nieśmiało zza chmur. Dzisiaj z tych chmur spadnie także deszcz. W okolicach o godziny 18 możemy spodziewać się opadów. Jakość powietrza we Wrocławiu aktualnie umiarkowana, a warunki biometeo póki co niekorzystne. W pozostałej części Dolnego Śląska również dzisiaj będzie padać i lokalnie także zagrzmi.
4: Reklama.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnice Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa / 2.
7: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
4: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Przystanek Kultura.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Izabela Duchnowska, zastępczyni do spraw operacyjnych z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I dzisiaj porozmawiamy o tym, co już za nami i co przed nami, a co w trakcie. Na początku poproszę może o takie krótkie podsumowanie sezonu artystycznego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
2: Nie wiem, czy to będzie krótkie, przepraszam bardzo. Weszliśmy razem z Michałem Zadarą do Teatru Polskiego we wrześniu ubiegłego roku i ten sezon, który teraz się kończy, był, nie ukrywam, bardzo, bardzo intensywny. Za układanie programu artystycznego odpowiada Michał Zadara, który jest dyrektorem naczelnym jednocześnie. Natomiast ja postaram się skrócić, chociaż tak jak powiedziałam, będzie to trudne. I jeśli mogę, zacznę właściwie od końca, od tego, co się wydarzyło przed chwileczką, czyli kilka dni temu de facto, wydarzyła się premiera spektaklu, naszego nowego spektaklu, Gospodarstwo Domowe Opowieść. I to jest dla nas szczególnie ważny tytuł, bo kiedy przejmowaliśmy ten Teatr Polski we wrześniu, jednym z pierwszych spostrzeżeń był brak przedstawienia skierowanego dla dzieci i rodzin w repertuarze teatru. I teatr publiczny powinien być miejscem spotkań dla wszystkich pokoleń, dlatego zależało nam, żeby już w tym pierwszym sezonie przygotować taką propozycję właśnie dla młodszych widzów. I to Gospodarstwo Domowe, które teraz jest grane i będzie też grane, uspokajam wszystkich, którzy nie mogą kupić biletów, będzie też grane we wrześniu, w październiku, w przyszłym sezonie oczywiście też, jest właśnie taką odpowiedzią na taką potrzebę spektaklu dla młodszych widzów. I bardzo się cieszę, nie ukrywam, że udało się ten cel zrealizować jeszcze przed zakończeniem sezonu. A teraz kontynuując ten wątek, bo tak jak powiedziałam, to był bardzo intensywny sezon, ale za chwileczkę wersja dla dorosłych, bo gospodarstwo jest spektaklem opartym na folwarku zwierzęcym Orwella. I ta wersja dla dorosłych, czyli już folwark zwierzęcy, ma swoją premierę za dwa dni, 5 czerwca. Reżyserką jest Marta Strecker i muszę przyznać, że to spektakl, który stał się fenomenem, no od razu, jak tylko uruchomiliśmy sprzedaż, bo jeszcze przed premierą, uwaga, sprzedaliśmy już 1260 biletów, dodaliśmy jeszcze w czerwcu dwa dodatkowe spektakle, one też się sprzedały błyskawicznie. Muszę powiedzieć, że takie zainteresowanie publiczności zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania. Cieszy nas to bardzo, bo przecież jesteśmy w trakcie wielkich remontów.
1: Tak, tak.
2: I będziemy mieć po zakończeniu tych remontów, no umówmy się za jakiś czas, ponad 1200 miejsc do sprzedaży, ale ten sezon pokazuje, jak się do tego mocno przygotowujemy, bo to nie koniec czerwcowych premier w Teatrze Polskim.
1: Czyli jest intensywnie, rzeczywiście.
2: Jest bardzo intensywnie, bo mamy, oprócz folwarku zwierzęcego, mamy jeszcze 12 czerwca premierę takiego spektaklu muzycznego, takiego koncertu, spektaklu z piosenkami Wodeckiego. Nazywa się to Wodecki, Dobry Wieczór Państwu. I uwaga, to się odbędzie, to przedstawienie odbędzie się nie w naszych salach, które są, tak jak powiedziałam, remontowane, tylko w dawnym kasynie obok Placu Dominikańskiego, w hotelu OWO. To jest nowa przestrzeń, z którą współpracujemy. Zależało nam na tym, żeby był łatwy dojazd komunikacją publiczną, żeby ludzie mogli sobie łatwo dotrzeć, więc w samym centrum miasta, a jednocześnie chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, no taką inną niż tradycyjna scena teatralna. I to będzie wieczór pełen muzyki wykonywanej na żywo, to jest ważne. Będą śpiewać czterej nasi aktorzy, Klementyna Umer, Marika Klarman, Gisman, Kuba Giel i Błażej Michalski, także wszystkich fanów i Wodeckiego, i tej czwórki wspaniałych aktorów. Zapraszam serdecznie. I całość została pomyślana nie jako klasyczny koncert, tylko właśnie jako takie teatralno-muzyczne spotkanie z twórczością Wodeckiego. Wydaje mi się, że to jest świetna propozycja na końcówkę czerwca, ale też na początek lipca, bo będziemy to grać, uwaga, aż do 5 lipca. Także serdecznie
1: czyli wszyscy fani Wodeckiego, którzy nas teraz słuchają, niech podkręcą odbiorniki głośniej i zapamiętają, że w czerwcu i w lipcu czeka nas właśnie ta przygoda muzyczna z muzyką Wodeckiego.
2: A teraz, bo opowiedziałam o końcówce, zależało mi na tym, żeby Państwo usłyszeli przede wszystkim, wiem jak się koncentruję, uwaga widzów, słuchaczy, chciałam, żeby Państwo zarejestrowali te nasze najbliższe rzeczy. Oczywiście, jeśli nie uda się kupić biletu, tak może być w przypadku folwarku zwierzęcego, bo nie mamy po prostu już wolnych miejsc, ale za moment uruchomimy sprzedaż na wrzesień, październik, proszę się nie niepokoić, te bilety można będzie absolutnie kupić, natomiast mamy w sprzedaży i jeszcze w czerwcu przecież gramy zarówno prawdziwą historię do tekstu Olgi Tokarczuk w reżyserii Michała Zadary, czy czarną komedię Lot nad kukułczym gniazdem, także zapraszam serdecznie na nasze inne czerwcowe spektakle, ale wracając do tego pierwotnego pani pytania, tak, bo w końcu nie do końca odpowiedziałam. Zaczęliśmy tytułem, który nie był przygotowywany de facto przez nas, zaplanowany przez Michała Zadarę, czy przeze mnie, mianowicie Solaris, do tekstu oczywiście Stanisława Lema. I ten spektakl cieszy się dużym powodzeniem, cały czas go gramy. Potem mieliśmy ten spektakl, który już wymieniłam i gramy go w czerwcu, czyli prawdziwą historię. To jest, muszę przyznać, też taki hit sprzedażowy, ale też bardzo dobra fuzja wspaniałych nazwisk, bo mamy noblistkę Olgę Tokarczuk i wybitnego reżysera Michała Zadarę, a jednocześnie ten spektakl jest tak przewidziany, żeby go łatwo przewozić w inne miejsca. Zresztą mamy taki plan, muszę przyznać, trochę wyprzedzając przyszłość, mamy taki plan, że będziemy z trzema spektaklami już po wakacjach jeździć po Dolnym Śląsku. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i z Urzędu Marszałkowskiego na taki specjalny projekt. Nasza scena teatralna przeniesie się na Dolny Śląsk.
1: Piękne, Teatr Polski w drodze, można powiedzieć.
2: No, całkiem dobra nazwa. Co prawda inną wymyśliliśmy, ale możemy, jeśli się pani zgodzi, to możemy tak promować. Ale rzeczywiście tak będzie. Będziemy robić taki objazd po Dolnym Śląsku z naszymi trzema spektaklami, ale też oprócz tego, co powiedziałam, mieliśmy i mamy cały czas jubileusz Teatru Polskiego. I zaczęliśmy z takim mocnym uderzeniem od spektaklu w styczniu Repertuar w reżyserii Wojtka Zimlińskiego. Ten spektakl to jest taki specjalny nasz produkt przygotowany właśnie na 80-lecie Teatru Polskiego. I 6 stycznia dokładnie była ta 80. rocznica od pierwszego spektaklu. Spektakl składa się z bardzo krótkich cytatów wszystkich ponad 600 spektakli, które się wydarzyły
1: obłędne,
2: w Teatrze Polskim.
1: Obłędne.
2: Bardzo trudne zadanie, natomiast jest to spektakl absolutnie wybitny. Teraz go nie gramy, natomiast rzeczywiście w planie jest przywrócenie tego spektaklu. Cieszył się on też ogromnym powodzeniem. I muszę powiedzieć, że w ogóle cały czas mówię o tym, że sprzedajemy dużo biletów.
1: Tak,
2: i
1: że wszystko cieszy się powodzeniem.
2: Wszystko cieszy się powodzeniem i rzeczywiście tak jest. Muszę powiedzieć, że w tych pierwszych miesiącach nasze przychody bardzo wzrosły. Robimy sobie takie porównania statystyczne. Porównaliśmy na przykład, żeby odnosić się tak realnie, styczeń-luty 25, styczeń-luty 26 i nasze przychody ze sprzedaży wzrosły o niemal 60%, a liczba biletów sprzedawanych zwiększyła się o 1/3, aż 1/3 więcej. I na nasze spektakle przyszło w tym sezonie ponad 13 tysięcy widzów, więc to są bardzo dobre wyniki, muszę powiedzieć. I to, co dla nas jest najważniejsze, że ta publiczność była w Teatrze Polskim, ale jak wszyscy wiemy, były pewne zmiany w ostatnim dziesięcioleciu. Część osób przestała przychodzić do Polskiego, ale teraz ci ludzie do nas wracają. I taka jest nasza intencja, bo przecież tak jak zaczęłam od tego, mamy remonty i w tych remontach chodzi nie tylko o to, żeby sale były piękne, ale przede wszystkim, żeby byli w tych salach widzowie, którzy wychodzą z jakimś przeżyciem w sercu, którzy są zadowoleni, którzy wrócą do nas ponownie. I to jest dla nas właśnie kluczowe. Ten widz i repertuar jest dostosowywany właśnie do widza. Bo o jeszcze jednej pozycji powiem, która się wydarzyła w tym sezonie, mianowicie o spektaklu Dracula. To jest taki spektakl, który pokazał, że można przyciągnąć do teatru zupełnie nową publiczność. Tutaj przychodzili nie tylko tacy stali bywalcy, ale osoby zainteresowane literaturą grozy, kulturą popularną i szczególnie dedykowaliśmy ten spektakl młodym odbiorcom, takim młodym dorosłym, to się Young Adults nazywa. Zatem jak pani czy państwo słyszą, rzeczywiście celujemy w różne grupy, ale istotą jest dotarcie do widzów. Jak państwo patrzą na media społecznościowe, te media społecznościowe nasze bardzo urosły. Mamy kanały nie tylko na Facebooku, ale na Instagramie mamy kilka kanałów, na TikToku. Proszę nas obserwować, śledzić. Bardzo dobre rolki wrzucamy z Michałem Zadaru, często w roli głównej.
1: No to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
2: Wydaje mi się, że tak. Chcemy celować też do tego młodszego widza, do którego te media społecznościowe być może są najprostszą ścieżką dotarcia, ale państwo widzą nas także na plakatach w mieście, na flagach w centrum miasta. Jesteśmy obecni. Mam wrażenie, że Teatr Polski po prostu zaczął być znowu mocno widziany we Wrocławiu, ale my stawiamy sobie poprzeczkę wyżej, bo my chcemy być widziani w
1: Europie.
2: W całej Polsce, krok po kroku. Mm-hmm. Nie od razu
1: Ja myślę, że to ważne, bo Wrocław swego czasu był taką stolicą, można powiedzieć, teatru ze względu na Grotowskiego, na to, co było kiedyś. To dziedzictwo jest bardzo, bardzo ważne, prawda?
2: Dziedzictwo ważne, teatry mamy cały czas we Wrocławiu i współpracujemy ze sobą. Nie jest źle. Natomiast rzeczywiście my sobie stawiamy poprzeczkę bardzo wysoko. Ja nie zdradzę szczegółów przyszłego sezonu, bo zrobimy osobną konferencję i zaprosimy i media, a tym samym widzów, bo rzeczywiście wydarzy się kilka takich rzeczy, które będą miały znaczenie w skali nawet nie europejskiej, tylko moim zdaniem światowej. Ale ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do ważnej rzeczy, która się dzieje w Teatrze Polskim. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu.
1: No mamy jeszcze chwilkę, już musimy powolutku
2: krótką
1: kończyć.
2: Chwilkę.
1: Tak.
2: Bo tak jak powiedziałam, gramy w nowej przestrzeni za chwileczkę, w dawnym kasynie. Gramy też na Świebockim. Te spektakle, o których opowiadałam, gramy już tylko na Świebockim. Dlaczego? Dlatego, że mamy ważne remonty. Scena na Zapolskiej i scena kameralna na Świdnickiej są remontowane. I ta wartość inwestycji przekracza ponad 100 milionów złotych. Te sceny będą wspaniałe, przepiękne. Gorąco pozdrawiam dyrektora, wicedyrektora teatru do spraw właśnie inwestycyjnych, Kazimierza Budzanowskiego, który odpowiada za te remonty. To jest naprawdę bardzo ciężkie zadanie, żeby tego pilnować, ale jedynie mówię to dlatego, żeby państwo przychodzili do nas. To, że dwie sceny są w remoncie, to nie oznacza, że my nie działamy. Wręcz przeciwnie, robimy jeszcze więcej w całym mieście, jak państwo słyszeli, na Dolnym Śląsku, po to, żeby państwo do nas mogli, jak skończymy te remonty, przychodzić w jeszcze większej ilości. Także mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo na folwarku zwierzęcym od 5, czyli już od piątku, lub na Wodeckim. Do 5 maja gramy Wodeckiego, albo po prostu po wakacjach.
1: Do 5 lipca.
2: Do 5 lipca tak, gramy Wodeckiego, tak.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. To było bardzo dużo informacji, które tutaj otrzymaliśmy, bardzo dużo wartościowych też rekomendacji. Dużo się rzeczywiście dzieje w Teatrze Polskim i z tego, co pani mówi, będzie się działo jeszcze więcej. Czekamy na efekt remontów, czekamy na przyszły sezon, bo jeszcze nie wiemy, co to będzie. Niespodzianka, na pewno dużo ciekawych propozycji, a ze mną w studiu była Izabela Duchnowska, zastępczyni do spraw operacyjnych Teatru Polskiego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Teatrze Polskim.
1: Do zobaczenia.
0: Przystanek Kultura.

3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Roweru nikomu przedstawiać nie trzeba i nie trzeba przekonywać do korzyści płynących z jazdy na rowerze. Jest oczywiście to zdrowy wybór. Jak badania podkreślają, jazda na rowerze regularna obniża ryzyko zawałów i szeregu różnych innych chorób. Rower to także swego rodzaju klasa. Jeżdżąc na rowerze można mieć swój styl i z jazdą na rowerze wiąże się też posiadanie szeregu różnych gadżetów, dodatków, jakichś takich różnych także stylowych dodatków. Wiem, co mówię, w mojej rodzinie są fani jazdy na rowerze, a w domu posiadamy aż 6 rowerów. Ale jak to się wszystko zaczęło? 200 lat ma już ten wynalazek i wszystko zaczęło się od roweru biegowego. Kojarzycie takie rowerki, na których dzieci odpychają się, ucząc się jazdy rowerowej, przygotowując się do później przerzucenia na rower z pedałami. Już od drugiego roku życia można zacząć taką właśnie przygodę rowerową. I właśnie taki rower biegowy zaprezentował Karl von Drais w 1817 roku, dokładnie 12 czerwca. Siedząc na pojeździe okrakiem i odpychając się od ziemi, pokonał 14-kilometrową trasę ze swojego domu w Mannheim do Schweitzingen. Przejazd miał trwać niecałą godzinę. W kolejnym roku, na mocy książęcego przywileju, wynalazek Driasa został objęty ochroną prawną i gwarantowało mu to, że przez 10 lat będzie czerpał zyski z tytułu opłaty licencyjnej. Nieco później pojazd został opatentowany także we Francji, w Prusach, Anglii i Stanach Zjednoczonych i cieszył się bardzo dużą popularnością. A jaką drogę pokonał właśnie ten wynalazek od roweru biegowego do współczesnego roweru, opowiem już za chwilę.

Dziś 3 czerwca, czyli Światowy Dzień Roweru. Jak wspomniałam przed chwilą, zaczęło się to wszystko ponad 200 lat temu od roweru biegowego. Cała konstrukcja oczywiście była drewniana, więc jazda na rowerze nie była tak wygodna jak dzisiaj, a w ciągu kolejnych dziesięcioleci maszyna biegowa wielokrotnie zmieniała swój kształt, ale nadal nie była wyposażona w napęd mechaniczny. Zmieniło się to dopiero w 1839 roku, gdy Kirkpatrick Macmillan opracował pojazd, który nie wymagał od jeźdźca odpychania się stopami od ziemi. Mechanizm skonstruowany przez Scotta składał się z przymocowanych wahadłowo do kierownicy dwóch pionowych prętów połączonych z tylną piastą. Wykonując naprzemienne ruchy nogami do przodu i do tyłu, jeździec wprawiał maszynę w ruch. Ten wynalazek nie spotkał się jednak zbyt dużym uznaniem, a znacznie większy sukces odniósł velocyped, który w 1860 roku opracował Pierre Michaud. Serwisant powozów wyposażył rower biegowy w pedały korbowe, które znamy. Przymocowane do przedniej piasty wprawiały koło w ruch. Niebawem opracował autorski projekt, w którym drewnianą ramę zastąpił stalową, wykonane z drewna koła zaopatrzył w metalowe obręcze, a siodło przymocował do sprężystego pręta. I to wszystko miało amortyzować wstrząsy, jednak stało się zupełnie odwrotnie, ponieważ koła opasane stalą nie pochłaniały wcale drgań, za to przynosiły je na jeźdźca. Z tego względu velocyped uznawany za pierwszy rower w historii zyskał przydomek bone shaker, czyli trzęsacz kości. No, jazda na takim rowerze mogła być rzeczywiście wstrząsająca. A za chwilę więcej historii od velocypedu do współczesnego roweru. Jak to wszystko się potoczyło?

Dziś Światowy Dzień Roweru. Jak wspominałam przed chwilą, rower swoją historię rozpoczął na początku XIX wieku jako Laufmaschine, czyli taki rower biegowy. Później pojawił się rower z pedałami, ale o metalowej konstrukcji bez amortyzacji, velocyped. A kolejnym przełomem był rok 1885, kiedy to John Kemp Starley stworzył projekt, w którym wyraźnie już zaznaczał się duch roweru, jaki znamy dzisiaj. Posiadał on oba koła w tym samym rozmiarze oraz łańcuch, który pozwalał na przeniesienie napędu na tylne koło oraz hamulec cierny. Niewiele później, bo w 1888 roku John Dunlop wynalazł opony pneumatyczne, które znacząco poprawiały komfort jazdy. Już rower nie trząsł nami tak przeraźliwie. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto wprowadzać do produkcji ramy, które kształtem i geometrią bardzo przypominały te znane z dzisiejszych rowerów. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto również wprowadzać pracę nad rozwiązaniami umożliwiającymi zmianę przełożeń w trakcie jazdy. I uwaga, w 1900 roku wprowadzono też pierwszą kasetę ze wolnobiegiem. Pojawiły się także ramy o geometrii ułatwiającej korzystanie z roweru kobietom. Za chwilę więcej rowerowych ciekawostek, bo dziś Światowy Dzień Roweru.

0: Rząd zapowiada większe bezpieczeństwo i przejrzystość w internecie. Siemianowicki Rosomach z dotacją z programu SAFE. Maja Chwalnicka zagra o półfinał French Open. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd zapowiada większe bezpieczeństwo i przejrzystość w internecie. Rząd przyjął pakiet ustaw, który wzmacnia ochronę dzieci w internecie. Ograniczamy dostęp nieletnich do pornografii online, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości, które wpływają na to, w jaki sposób w internecie codziennie dzieci funkcjonują. Ustawy też dają poczucie bezpieczeństwa użytkownikowi, temu też starszemu użytkownikowi. Dlatego chcemy, żeby platformy cyfrowe w sposób jasny i konkretny musiały przedstawiać informacje użytkownikom, dlaczego jakieś treści znikają.
0: Co ważne, wszystkie treści, które będą usuwane z internetu, będą pod kontrolą sądów powszechnych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do kolejnych zakładów polskiej zbrojeniówki trafiają środki z programu SAFE. Siemianowicki Rosomach wyprodukuje za te pieniądze wozy ewakuacji medycznej oraz wozy dowodzenia. W sumie kilkaset sztuk, informuje kierownik marketingu Michał Rumin.
3: Są to wozy, które już zostały sprawdzone w Wojsku Polskim. Jeżeli chodzi o wóz ewakuacji medycznej, no to jest pojazd, który nawet służył w Afganistanie, więc swoją historię ma bardzo długą. Natomiast cały czas wojsko potrzebuje tego typu pojazdów. No jest to jeden z najlepszych pojazdów w swojej klasie, jeżeli chodzi o te pojazdy nowszej generacji. Natomiast wozy dowodzenia, no to jest bardzo ultra nowoczesny wóz, jak sama nazwa wskazuje, właśnie żeby wspomagać dowodzenie pozostałymi komponentami czy jednostkami.
0: W sumie Siemianowicki Rosomach podpisał 9 umów w ramach SAFE, w 7 przypadkach jako konsorcjum, 2 jako główny wykonawca. Warto podkreślić, że tylko te 2 umowy opiewają na 900 milionów złotych netto. W ciągu ostatniego pół roku Ukraina odzyskała więcej terytorium od Rosji niż utraciła, aż o 280 km2. Informuje o tym agencja AFP, powołując się na analizę Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Z analizą zapoznał się Mateusz Kornas.
4: Amerykański ośrodek, który śledzi przebieg wojny Rosji z Ukrainą, stwierdza jasno, ukraińskie siły zatrzymały większość rosyjskiej ofensywy w tym roku. Porównując analogiczny okres od grudnia 2024 do maja 2025 roku, Rosjanie zyskali wtedy aż 515 km2 terytorium. Teraz skontrolowane terytorium, okupowany obszar tracą. To może być efekt ataków ukraińskich bezzałogowców na zaplecze, rafinerie i sieci przesyłowe Moskwy. Rosyjskie koszty wojny rosną też ze względu na sankcje na rosyjską ropę. Zmniejszają się tym samym wpływy do budżetu Kremla.
0: Niestety, mimo zatrzymania rosyjskiej ofensywy, ataki Moskwy wciąż są tragiczne w skutkach. Wczoraj ukraińskie władze podały, że liczba ofiar śmiertelnych ostatniego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę wzrosła w skali całego kraju do 21.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Pogromczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. To spotkanie jutro, a już dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka zagra z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie...

0: roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Początek spotkania około 11.
2: Minęła godzina 11, już teraz sprawdzamy pogodę w Radiu Rodzina. We Wrocławiu aktualnie 18 stopni. Dzisiaj możemy spodziewać się opadów deszczu w stolicy Dolnego Śląska, ale nie tylko. Na terenie całego województwa popada dziś i lokalnie także zagrzmi. Warto zabrać ze sobą parasolkę albo wcześniej sprawdzić przynajmniej prognozę pogody, ubrać chociaż płaszcz przeciwdeszczowy.
3: Reklama.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

przetarła swój ślad Ewa Farna, tam gdzie nie ma już dróg, na antenie Radia Rodzina, 13 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. To chyba był debiut Ewy Farny, ten utwór, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest polsko-czeska piosenkarka i część jej muzyki, część jej utworów również wykonuje właśnie w języku czeskim. Taka ciekawostka. A teraz już na naszej antenie Men at Work.

0: Niebo, niebo, tak śpiewa Bryan Adams na antenie Radia Rodzina. 25 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Zbliża się długi czerwcowy weekend. To moment, kiedy planujemy często jakieś wyjazdy. Proponuję tutaj, aby wsiąść do pociągu i wyruszyć, eksplorować Dolny Śląsk. Dolny Śląsk najlepiej zwiedzać właśnie zza okien pociągu. Jednym z takich połączeń jest sudecki Orient Express Wałbrzych-Kłodzko.
1: Wiele atrakcji, wiele tych bogactw turystycznych, które mamy. No i przede wszystkim dzięki w ostatnich latach, dzięki rewitalizacji wielu linii kolejowych, dzięki rozbudowie siatki połączeń do wielu miejscowości możemy wygodnie dotrzeć pociągiem, zwiedzać, przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami i tymi atrakcjami, które w nich są zapewniane. No i w ostatnich latach dużo połączeń doszło. Tutaj mogę wymienić Świeradów Zdrój, mogę wymienić Karpacz, ale oprócz tych nowych linii to również, że tak powiem, łatwość dotarcia i podróżowania po innych połączeniach. Na przykład może stanowić linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych, która można powiedzieć, że jest taką atrakcją samą w sobie, przejechanie nią, przede wszystkim piękne wiadukty, tunele, linia kolejowa 286, no to taka można powiedzieć kolejowa autostrada zbudowana z końcem XIX wieku głównie przez w obszarze Góry Sowik, ale to też świetne miejsce wyjścia na wiele wycieczek turystycznych w Góry Sowie, w Góry Wałbrzyskie, Kamienne. Te tereny zarówno duże, że tak powiem, szlaki, które jak Wielka Sowa są oblegane przez turystów, jak i szlaki, które można powiedzieć są kompletnie puste. Na tą linię można się dostać dzięki połączeniu przez linię kolejową Świdnica-Jedlina-Zdrój. To przez 30 ponad lat nieczynne połączenie. Od 2 lat jest ta linia obsługiwana przez koleje dolnośląskie. Możliwość dojazdu do Jedliny, do uzdrowiska w Jedlinie, do Zagórza Śląskiego, wspaniałe Góry Sowie, więc naprawdę jest wiele takich połączeń kolejowych, nie tylko w Sudetach.
0: Może widzieliście na zdjęciach, może udało wam się kiedyś jechać słynnymi takimi połączeniami w górach w Szwajcarii. Bardzo piękne widoki. Nie musimy właśnie jechać do Szwajcarii. Mamy coś takiego tutaj u nas na Dolnym Śląsku. Linia kolejowa numer 286 jest to prawdziwa perła w koronie polskich żelaznych szlaków, a została oddana do użytku już w 1880 roku. Jej budowa była prawdziwym wyzwaniem inżynieryjnym, bo mamy góry, które musimy pokonać. Trasa przebiega właśnie między górami Sowimi a Wałbrzyskimi, a pociąg pokonuje spektakularny wiadukt, m.in. majestatyczny wiadukt nad Zatorzem w Drogosławiu i przemyka przez najdłuższe w Polsce tunele kolejowe, w tym legendarny tunel pod Małym Wołowcem o długości ponad 1600 km w tunelu. To musi być dopiero przygoda. Jeszcze tutaj poruszmy taką trasę Sobótka, Świdnica, Wrocław i Dolina Baryczy. Tym wszystkim dzieli się z nami wiceprezes Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski.
1: Również wznowione możliwość dotarcia w masyw Ślęży. Kiedyś przez wiele lat nie można było pociągiem dojechać w ten oblegany przez osoby wypoczywające obszar. No dzisiaj naszymi pociągami kilkanaście połączeń w dobie wygodnie możemy dostać się do Sobótki, ale to nie tylko te połączenia, bo również po północnej stronie naszego regionu możliwość dotarcia w obszar Doliny Baryczy, zwiedzania tego obszaru dzięki dostępności komunikacyjnej.
0: Również Bielawa zyska 2 nowe przystanki PKP. Będzie to przystanek Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie i w zaledwie 50 minut można dostać się z Wrocławia właśnie w tamte rejony. W przyszłości ta linia będzie połączona ze Srebrną Górą. 14 czerwca pociągi dojadą jeszcze bliżej Gór Sowich, zaznacza wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
1: A dokładnie po 14 czerwca pociągi, dzięki zakończonym pracom przez Dolnośląską Służbę Długiej Kolei, pociągi będą mogły z Bielawy dojechać jeszcze dalej, jeszcze bliżej Góry Sowik. Zostaną otwarte 2 nowe przystanki, Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Ale to nie koniec tych proturystycznych rewitalizacji na Dolnym Śląsku. W najbliższych latach ta linia ma zostać przedłużona aż do Srebrnej Góry.
0: Wsiadajmy do pociągu, eksplorujmy, chwalmy swoje, bo mamy się czym chwalić tutaj na Dolnym Śląsku. Myślę, że taka wycieczka w góry rodzinna jest jak najbardziej wskazana. Wystarczy z czasem wsiąść do pociągu byle jakiego i po prostu ruszyć w drogę.

I już teraz zapowiadamy zbliżające się na naszej antenie intencje. O godzinie 11:45 rozpoczynamy wspólną modlitwę na antenie Radia Rodzina. Przypominam, numer, pod który można do nas dzwonić, to 71 322 20 22. Swoje intencje możecie też wysyłać SMS-owo na numer 71 48 i wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. A już teraz zmieniamy troszeczkę charakter muzyczny. Będzie tutaj więcej muzyki chrześcijańskiej. Posłuchajmy teraz Gospel Rain na naszej antenie w utworze Ten, kto przychodzi.

Już teraz rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. To czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić pod numer 71 322 2022 bądź kierować swoje intencje do nas SMS-owo, wybierając numer 7148, a wiadomość poprzedzając słowem intencje.

0: Jest z nami pierwszy słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę modlitwę i wszelkie łaski Boże za stolicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmek, dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza, synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łask Bożych za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty, pani z parafii Smolec. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo wdzięczny i pamiętam o pania w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo naprawdę mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od ponad 12 lat już po powrocie z pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się oczywiście do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.
1: Bóg zapłać za modlitwę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Boże, ja chciałam prosić o łaskę wyboru dla mnie, żeby Bóg mi pomógł albo być Jezusem, albo był zwykłą dziewczyną. Ale jak ojciec Emilia mnie słyszy, to życzę Bogu Królestwa Bożego. Oraz że zdrowie dla całej rodziny przyjaciół znajomych, a w szczególności dla przyjaciela Krystiana, bo jest naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Do naszej bramki SMS-owej dotarło już kilka próśb. Proszę o modlitwę za zmarłą Kazimierę, której pogrzeb jest dzisiaj. To pierwsza z nich. Dziękczynna Panu Bogu za bezpieczny zabieg mamy. Prośba o zdrowie, pogodę ducha dla niej.

Proszę o modlitwę w intencji o zdrowia mojego taty, który od kilku lat choruje na Parkinsona. Ma 86 lat i każdy dzień jest dla niego bardzo dużym wysiłkiem.

A ja przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To jest czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22, bądź kierować SMS-owo do nas swoje intencje, wybierając numer 71 48 i wiadomość poprzedzając słowem intencje.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, szczęść Boże.
1: Ja chciałam prosić o modlitwę w intencji księdza proboszcza Leszka Baranowskiego w dniu jego imienin i jednocześnie chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, siły oraz niegasnącej radości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Pan prowadzi go i umacnia na kolejne lata posługi. Wszelkiego dobra życzą parafianie z Piła Wydolnej. Szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy i pracowników Radia Rodzina.
0: Szczęść Boże, my również pozdrawiamy, przyłączamy się do intencji i bardzo dziękujemy, że pozdrawiacie także i nas, pracowników Radia Rodzina.

I otrzymaliśmy kolejną wiadomość z intencją. W intencji świętej pamięci pani Zofii mamy ojca Faustyna. Wszystkich zmarłych za duszę w czyśćcu o miłosierdzie Boże i łaskę nieba, a dla opłakujących swoich bliskich utulenie w sercu Jezusa i Maryi. Modli się parafianka z parafii świętego Alberta Wielkiego z parafianami i znajomymi.

Do godziny 12, jeszcze przez niecałe 2 minuty na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Jeśli chcecie podzielić się z nami swoimi intencjami, prośbami i pomodlić, dzwońcie pod numer 71 322 20 22, bądź swoje intencje kierujcie do nas SMS-owo, wybierając numer 71 48 i zaczynając wiadomość od słowa intencje.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do dalszej wspólnej modlitwy aniołem pańskim już teraz. Wybiła godzina 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Ukraina reaguje na zaostrzenie relacji z Polską. Koniec redukowania punktów karnych za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo. Taka będzie pogoda na długi weekend. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, mamy prawo do rozczarowania. Tak wicepremier, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
1: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści nikomu. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji. Napisał i przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale tu są znaczne ograniczenia. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Na przykład rażące przekroczenie prędkości bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia, typu nieprawidłowe parkowanie.
2: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
0: Przypomnijmy, że od dziś także dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny, ale zła jest taka, że będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza na południu, mogą pojawić się burze.
5: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Informowała synoptyk Agnieszka Prasek.
6: Reklama.
7: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
6: Reklama.
10: 17 minut po godzinie 12. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 19 stopni i będzie dzisiaj jeszcze cieplej, 21. Tyle ma być we Wrocławiu i popada również po południu. Możemy spodziewać się deszczu. Warto zabrać ze sobą parasolkę bądź płaszcz przeciwdeszczowy. Popada także na terenie całego województwa i lokalnie może zagrzmieć w Bolesławcu, Wałbrzychu i Kłodzku.
11: Radio Rodzina.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina. Dzisiaj rusza tam bowiem Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko i wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmują także dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. By egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są, policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. A młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
1: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
2: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
3: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
0: Za brak kasku u dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą rodzice. Smartfony w szkołach podstawowych zakazane. Taki jest pomysł rządu, który ma wejść w życie już od września. Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt ustawy. Aleksandra Kula, dyrektor szkoły w Chmurze w Katowicach, mówi, że granice są wszystkim potrzebne, ale ma też swoje wątpliwości co do tego pomysłu.
4: Mam też z tyłu głowy taką myśl, że każdy zakaz rodzi chęć obchodzenia tego zakazu, więc myślę sobie, że bardziej kierunek uczenia takiej higieny cyfrowej, korzystania w ogóle z mediów społecznościowych, z telefonów w taki bezpieczny i wspierający sposób, bo samym zakazem chyba jednak tego nie osiągniemy.
0: Zakaz obejmuje cały czas pobytu ucznia na terenie szkoły, także podczas przerw, oczekiwania na zajęcia czy innych aktywności organizowanych przez placówkę. Wyjątkiem będą zajęcia lekcyjne za zgodą nauczyciela.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim weekend na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protest na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
6: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
0: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu.
7: Dziewiętnaście stopni Celsjusza we Wrocławiu. Lokalnie może już padać gdzieniegdzie w mieście. Akurat na Ostrowie jeszcze nie pada, natomiast wieje wiatr. 19 km to jego maksymalna prędkość. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie, możemy to odczuć. Jakość powietrza z kolei dobra, a warunki biometeo niekorzystne póki co. Opadów deszczu możemy spodziewać się na terenie całego województwa dolnośląskiego w dniu dzisiejszym.
8: Reklama. Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: 13 i 14 czerwca Dni Gminy

0: Piwnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
1: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Ksiądz Igor Urban, dyrektor Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że jest to szkoła, która jest w dwóch wymiarach. Szkoła muzyczna, która w sumie nie różni się niczym innym, gdy chodzi o poziom zajęć muzycznych od innych placówek edukacyjnych w tym kierunku, ale nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: Obecnie trwa rekrutacja do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Na jakim poziomie trzeba być, żeby zapisać się?
0: Słuchacze naszego studium są na bardzo różnym poziomie muzycznym. To znaczy my dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym. I my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.

0: Nazywam się Monika Kraforst-Kamińska i jestem nauczycielem, wykładawcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim już bodajże 17 rok. Znajdujemy się na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu, w sali Metropolitalnego Studium Organistowskiego. To jest nasza największa sala, w której znajduje się instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: A w tym momencie co tu się dzieje?
0: W tym momencie weszła pani na naszą lekcję z instrumentu, czyli z gry na organach. I na takiej lekcji uczniowie, słuchacze studium uczą się grania literatury organowej. Literatury, czyli utworów najwybitniejszych kompozytorów z różnych epok. Ja jestem wykładowcą czy profesorem od nauki gry na instrumencie, czyli na organach. Prowadzę też zajęcia z akompaniamentu liturgicznego. Natomiast nie biorę udziału w zajęciach teoretycznych, które odbywają się u nas w studium co 2 tygodnie. W soboty.
1: W tym momencie jesteśmy w trakcie lekcji. Jest z nami uczeń.
2: Karol Chowady.
1: I jaki utwór wykonuje pan w tym momencie, czy wykonywał pan zanim przyszłam? I jak przebiegają zajęcia z pana perspektywy? Czego się możecie tutaj dowiedzieć?
2: Aktualnie jesteśmy w trakcie nauki chorału Jana Sebastiana Bacha, Wozol ich fliehen in. Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę.
1: Dlaczego przyszedł pan do studium organistowskiego?
2: Chciałem rozwijać swoje umiejętności. Byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i no i z tego właśnie powodu.
1: Jeżeli chodzi o naukę w studium, jak pan ocenia?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
1: To co, możemy poprosić o próbkę?

0: każdy z tych dźwięków był podparty impulsem powietrza.
1: Z duchem.
2: Nazywam się Dominik Kozłowski i mam wielką przyjemność uczyć właśnie w naszym studium organistowskim emisji głosu. Jest to o tyle istotny przedmiot, że organista musi też w większości przypadków śpiewać. I dobrze by było, żeby tak jak uczy się dobrze grać na zajęciach z organu, z akompaniamentu liturgicznego, tak dobrze by było, żeby też dobrze śpiewał. I właśnie tym zajmujemy się tutaj na emisji głosu, a więc zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnoemisyjnych, a więc które mają nas nauczyć, gdzie umiejscowić głos, jak on ma się odezwać, jak on ma brzmieć, żeby brzmiał pięknie po prostu. To jest celem naszych zajęć, żeby głos brzmiał pięknie. A następnie przechodzimy do już czystej praktyki, a więc bierzemy pieśni kościelne akurat najczęściej z tego okresu, który jest aktualnie. I nad nimi pracujemy, ponieważ każda pieśń to jest tak naprawdę mały utwór muzyczny i trzeba umieć go zinterpretować również głosem.
3: A jeżeli chodzi o to, jakie umiejętności powinien mieć organista, no pod kątem właśnie dykcji, śpiewu?
2: Niejednokrotnie udowadniałem tutaj na zajęciach właśnie moim uczniom, słuchaczom, że nawet samym śpiewem można bardzo dobrze poprowadzić lud w kościele i ich śpiewanie. I jest tutaj kilka takich kluczowych kwestii, a więc odpowiednia artykułacja spółgłosek, które muszą się pojawiać znacznie wcześniej, niż by się tak normalnie chciało. Też budowanie frazy, żeby jednak ten głos nie był, powiem tak kolokwialnie, łupiący każdą nutę, ale jednak prowadzący od początku frazy, jest jakaś kulminacja, rozwiązanie, więc tych rzeczy się uczymy. Też przede wszystkim doboru odpowiedniego tempa każdej pieśni. No jest tutaj dużo elementów, które trzeba rozważyć.

0: Co jest największym wyzwaniem dla Was w nauczeniu się poprawnej emisji?
1: No najtrudniejsza jest ta fizyczna część, jak ustawić rzeczywiście krtań, ponieważ to jest coś, co na początku jest bardzo trudne do kontrolowania, co często nie mamy w ogóle pojęcia, o czym nasi profesorowie mówią, jak nas tego nauczają, aczkolwiek po tygodniach, miesiącach, czasem nawet latach praktyki udaje się coraz bardziej nad tym panować, coraz bardziej to rozumieć i coraz bardziej to stosować.
0: Dzisiaj to rozśpiewanie pewnie było nieco krótsze, ale czy po zajęciach, gdzie nie ma mnie na zajęciach, czujecie zadyszkę?
2: No, czasami tak.
3: No, ja również czasami czuję.
0: Czyli wykładowcy dają wycisk.
2: Ale nie aż taki mocny.
3: Ale to dobrze.
4: Tak, trzeba podkreślić, że śpiewanie jest ciężką fizyczną pracą. Rzeczywiście, ja to też często podkreślam, że trudno osiągnąć te efekty, o których my tutaj mówimy. No na przykład ja uczę się śpiewania już, nie wiem, z 10-15 lat i już ciężko mi nawet policzyć. Więc te mięśnie są zbudowane i zawsze to porównuję do siłowni, że tak jak te mięśnie, które podpierają nasz oddech, potrzebują pracy, tak samo dokładnie jak, nie wiem, biceps, triceps i tak dalej. Trzeba regularnie ćwiczyć i rzeczywiście wysiłku w to włożyć sporo.
0: A jak ocenia Pan pracę słuchaczy studium?
4: Myślę, że to, co tutaj robimy, to jest dobry początek procesu, który ma na celu rzeczywiście podniesienie poziomu wokalnego w naszych polskich kościołach, ponieważ wielu organistów podczas swojej nauki nie miało możliwości nauczenia się poprawnego śpiewania i nie zwracało się na to aż takiej uwagi, więc no uważam, że nasi słuchacze już w tym momencie naprawdę śpiewają bardzo przyzwyczajnie i są na dobrej drodze, że właśnie kiedy skończą studium, no to będzie przyjemnie posłuchać tego, co prezentują.

Nazywam się Mateusz Żegleń, jestem nauczycielem w naszym metropolitalnym studium organistowskim we Wrocławiu. W naszym studium organistowskim przede wszystkim przeprowadzamy zajęcia indywidualne z literatury organowej i na tych zajęciach nasi uczniowie uczą się wykonywać utwory organowe oraz nasz najważniejszy przedmiot, akompaniament liturgiczny, i podczas tych zajęć uczymy, jak muzycznie oprawić mszę świętą. Naszą naukę rozpoczynamy od zapoznania się w ogóle z podstawami zasad muzyki, z podstawami nauki gry na instrumencie. Tak naprawdę wielu kandydatów, zanim jeszcze rozpocznie naukę akompaniamentu liturgicznego, to uczy się jeszcze przez rok gry na fortepianie, żeby najpierw w ogóle zaznajomić się z czytaniem nut na pięciolinii, z układem klawiatury, i kiedy uczeń przejdzie przez ten proces, jest gotowy do poznawania takich podstaw akompaniamentu liturgicznego. I to jest też połączone z nauką zasad muzyki, z nauką harmonii. I wtedy też jednocześnie staramy się przekazywać naszym podopiecznym układ liturgii. Nasi podopieczni muszą poznać, jak liturgia wygląda, jakie prawa rządzą nabożeństwami, mszą świętą, jaki jest układ mszy świętej, z jakich ona elementów się składa. I później staramy się dołączyć do tego ten element muzyczny. Co, kiedy można wykonać, w jaki sposób powinno się to wykonać, a także, co jest bardzo ważne, organista nie tylko gra. Organista przede wszystkim prowadzi śpiew całego zgromadzenia, więc jak już organista nauczy się grać, to musi się jeszcze także nauczyć właśnie tym graniem prowadzić śpiew. I to jest wtedy właśnie ten tak zwany akompaniament liturgiczny. I to tutaj staramy się osiągnąć.

0: Tomasz Niestrój. Uczę tutaj w studium organistowskim we Wrocławiu od 2 lat. W tym momencie jesteśmy na lekcji z akompaniamentu liturgicznego. Przygotowujemy się do pełnienia funkcji organisty liturgicznego. Materiał zajęć obejmuje odpowiedzi mszalne, dialogi z celebransem i jak również akompaniament, harmonizacje organowe do pieśni kościelnych.
1: Jak przebiegają takie zajęcia?
0: Głównie to gra na organach, ale w materiale zajęć również przewidujemy takie zagadnienia jak prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, rok liturgiczny i tym podobne.
1: Co to za instrument tutaj widzimy?
0: To jest instrument Józefa Cynara o trakturze pneumatycznej, który właśnie służy nam tutaj do celów dydaktycznych.
1: Z nami są również uczniowie studium.
2: Bartosz Więckowski.
3: I Michał Hawara.
1: Czy na co dzień macie coś wspólnego z grą na organach?
2: Gramy na organach. Ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
3: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach.
1: Jak trafiliście do studium organistowskiego? Dlaczego tutaj przyszliście?
3: No ja po maturze zastanawiałem się, co robić. Poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium. Dzisiaj jeszcze bardziej rozpowszechniona i na wszystkich portalach w internecie, na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. I jakoś tak napotkałem właśnie na Akademii Muzyczną. Nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, a tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co 2 tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
2: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną 1. stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w mojej rodzinnej, może nie miejscowości, ale w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby coś, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydawała mi się atrakcyjna. Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
3: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, znaczy my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. W tym roku mamy pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.

0: zajmij mój tempo.
1: Dobra, zacznij jeszcze raz. Zacznij wolniej, tak żeby nie zwolnić wtedy, kiedy z lewą ręką wpadniesz. Żeby utrzymać w jednym tempie. Ale jeszcze.
2: Praktycznie każdy może dołączyć.
3: Tak, każdy, kto ma choć trochę predyspozycji muzycznych, które my będziemy starali się rozwijać. I ten drugi taki pierwiastek, który jest ważny, to jest wiara. Że no ciężko, żeby organista, który posługuje Bogu, który ma również innych ewangelizować, no sam był osobą niewierzącą. Więc no my również na to zwracamy uwagę, o to pytamy, czy ten kandydat do służby muzycznej w liturgii jest osobą wierzącą.
2: Jak można zarekrutować się do studium?
3: Rekrutacja odbywa się w sposób taki, możemy powiedzieć, jak dzisiaj już wszędzie, to znaczy najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową, tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium, jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać nam przy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie. Nie porównujmy się, że ten już tak dobrze gra, czy ten tak dobrze śpiewa. To jest ten czas, który daje nam Pan Bóg i my go chcemy wykorzystać.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Utrzymania wysokiej skuteczności ochrony granic. Resort podkreślił, że od początku roku liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy spadła o 98% rok do roku, co wiąże się między innymi z inwestycjami wartymi blisko 3 miliardy złotych w zabezpieczenie granicy. MSWiA zaznacza jednak, że kryzys migracyjny się nie zakończył, a utrzymanie strefy pozostaje kluczowe ze względu na nadal podejmowane próby forsowania granicy. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, tak twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, szczególnie u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera. Mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
1: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie. I wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność.
0: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, takie jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsca w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł. 98 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, a z kolei olej napędowy 6,40. Ogłosił to dziś minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostaje bez zmian.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości. Niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym z Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i w Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku. Jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I tak szczęściarzy nie brakuje, co widać po systemach rezerwacji hoteli i pensjonatów, między innymi w Wiśle i Beskidach.
3: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: A mówiła Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
4: Pada deszcz, nie tylko we Wrocławiu, na terenie całego Dolnego Śląska dzisiaj popada. Jeśli nie pada teraz, to już wkrótce możemy spodziewać się opadów deszczu oraz lokalnie także wystąpią burze. Warto zabrać ze sobą parasolkę, płaszcz przeciwdeszczowy albo jakiś dodatkowy sweter, bo także wieje. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę we Wrocławiu maksymalnie.
5: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2.
6: Finiszujemy na nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje.

0: Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Roweru nikomu przedstawiać nie trzeba i nie trzeba przekonywać do korzyści płynących z jazdy na rowerze. Jest oczywiście to zdrowy wybór. Jak badania podkreślają, jazda na rowerze regularna obniża ryzyko zawałów i szeregu różnych innych chorób. Rower to także swego rodzaju klasa. Jeżdżąc na rowerze można mieć swój styl i z jazdą na rowerze wiąże się też posiadanie szeregu różnych gadżetów, dodatków, jakichś takich różnych także stylowych dodatków. Wiem, co mówię, w mojej rodzinie są fani jazdy na rowerze, a w rowerze w domu posiadamy aż 6 rowerów. Ale jak to się wszystko zaczęło? 200 lat ma już ten wynalazek i wszystko zaczęło się od roweru biegowego. Kojarzycie takie rowerki, na których dzieci odpychają się, ucząc się jazdy rowerowej, przygotowując się do później przerzucenia na rower z pedałami. Już od 2 roku życia można zacząć taką właśnie przygodę rowerową. I właśnie taki rower biegowy zaprezentował Karl von Drais w 1817 roku, dokładnie 12 czerwca, siedząc na pojeździe okrakiem i odpychając się od ziemi, pokonał 14-kilometrową trasę ze swojego domu w Mannheim do Schweitzingen. Przyjazd miał trwać niecałą godzinę. W kolejnym roku, na mocy książęcego przywileju, wynalazek Driasa został objęty ochroną prawną i gwarantowało mu to, że przez 10 lat będzie czerpał zyski z tytułu opłaty licencyjnej. Nieco później pojazd został opatentowany także we Francji, w Prusach, Anglii i Stanach Zjednoczonych i cieszył się bardzo dużą popularnością. A jaką drogę pokonał właśnie ten wynalazek od roweru biegowego do współczesnego roweru, opowiem już za chwilę.

0: Dziś 3 czerwca, czyli Światowy Dzień Roweru. Jak wspomniałam przed chwilą, zaczęło się to wszystko ponad 200 lat temu od roweru biegowego. Cała konstrukcja oczywiście była drewniana, więc jazda na rowerze nie była tak wygodna jak dzisiaj, a w ciągu kolejnych dziesięcioleci maszyna biegowa wielokrotnie zmieniała swój kształt, ale nadal nie była wyposażona w napęd mechaniczny. Zmieniło się to dopiero w 1839 roku, gdy Kirkpatrick Macmillan opracował pojazd, który nie wymagał od jeźdźca odpychania się stopami od ziemi. Mechanizm skonstruowany przez Scotta składał się z przymocowanych wahadłowo do kierownicy dwóch pionowych prętów połączonych z tylną piastą. Wykonując naprzemienne ruchy nogami do przodu i do tyłu, jeździec wprawiał maszynę w ruch. Ten wynalazek nie spotkał się jednak zbyt dużym uznaniem, a znacznie większy sukces odniósł Velocipet, który w 1860 roku opracował Pierre Michaud. Serwisant powozów wyposażył rower biegowy w pedały korbowe, które znamy. Przymocowane do przedniej piasty wprawiały koło w ruch. Niebawem opracował autorski projekt, w którym drewnianą ramę zastąpił stalową, wykonane z drewna koła zaopatrzył w metalowe obręcze, a siodło przymocował do sprężystego pręta. I to wszystko miało amortyzować wstrząsy, jednak stało się zupełnie odwrotnie, ponieważ koła opasane stalą nie pochłaniały wcale drgań, za to przynosiły je na jeźdźca. Z tego względu velocyped uznawany za pierwszy rower w historii zyskał przydomek Bone Shaker, czyli trzęsacz kości. No, jazda na takim rowerze mogła być rzeczywiście wstrząsająca. A za chwilę więcej historii od velocypedu do współczesnego roweru. Jak to wszystko się potoczyło?
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś Światowy Dzień Roweru. Jak wspominałam przed chwilą, rower swoją historię rozpoczął na początku XIX wieku jako Laufmaschine, czyli taki rower biegowy. Później pojawił się rower z pedałami, ale o metalowej konstrukcji bez amortyzacji, velocyped, a kolejnym przełomem był rok 1885, kiedy to John Kemp Starley stworzył projekt, w którym wyraźnie już zaznaczał się duch roweru, jaki znamy dzisiaj. Posiadał on oba koła w tym samym rozmiarze oraz łańcuch, który pozwalał na przeniesienie napędu na tylne koło oraz hamulec cierny. Niewiele później, bo w 1888 roku John Dunlop wynalazł opony pneumatyczne, które znacząco poprawiały komfort jazdy. Już rower nie trząsł nami tak przeraźliwie. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto wprowadzać do produkcji ramy, które kształtem i geometrią bardzo przypominały te znane z dzisiejszych rowerów. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto również wprowadzać pracę nad rozwiązaniami umożliwiającymi zmianę przełożeń w trakcie jazdy. I uwaga, w 1900 roku wprowadzono też pierwszą kasetę ze wolnobiegiem. Pojawiły się także ramy o geometrii ułatwiającej korzystanie z roweru kobietom. Za chwilę więcej rowerowych ciekawostek, bo dziś Światowy Dzień Roweru.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
2: To nie

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Szkoły podstawowe będą wolne od smartfonów. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6 i 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej zawodniczki pochodzącej z Dąbrowy Górniczej. Sukces Chwalińskiej dostrzeżono w jej mieście.
1: W Dąbrowie Górniczej karierę Maji śledzimy od dawna, od jej pierwszych kroków w lokalnych turniejach. Również w Wielkim Szlemie Młodzieżowym wspólnie z Igą Świątek. Dlatego bardzo cieszymy się, że ta ciężka praca, która niewątpliwie przez Maję została włożona, dzisiaj przynosi efekty i pozwala cieszyć się nie tylko nam w Dąbrowie Górniczej, ale wszystkim Polakom czy kibicom tenisa, którzy śledzą jej zmagania na międzynarodowych kortach.
0: A mówił Bartosz Matylewicz z dąbrowskiego ratusza. Obecnie Maja Chwalińska mieszka i trenuje w Bielsku Białej, a w półfinale French Open spotka się albo z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe, a dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Szczegóły zebrał Tomasz Orchowski.
2: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uczniowie szkół podstawowych bez smartfonów. Rząd przyjął ustawę zakazującą używania urządzeń na terenie podstawówek. Wyjątkiem mają być jedynie zajęcia lekcyjne za zgodą nauczyciela. I to właśnie nauczycieli pytaliśmy o zdanie na ten temat.
4: Mniej smartfonów w rękach dzieci, tym lepiej.
5: Jeśli chodzi o przerwy, to jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o lekcje, to my nie możemy blokować tego, co się dzieje na świecie.
6: Coś odgórnego to zawsze jest do obejścia.
7: W mojej szkole mamy zapis w statucie, gdzie zakazujemy używania telefonów komórkowych, na przykład uczniom na przerwach. I po prostu poinformowaliśmy wcześniej i rodziców, i uczniów, że będzie taka zmiana w szkole i zadziałało.
0: Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą zgodnie z przepisami. Zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Bydgoszczy.
8: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku.
9: Aktualnie pada we Wrocławiu, choć kiedyś słuchaczka zadzwoniła do mnie i powiedziała, wcale nie pada. Różnie to bywa na terenie całego miasta, w niektórych miejscach pada, w innych nie, ale prognoza i obserwacje wskazują na to, że jednak pada deszcz. Wieje także wiatr, maksymalnie z prędkością 19 km na godzinę. Jakość powietrza jest dobra, ale niestety warunki biometeo póki co są niekorzystne. Dzisiaj maksymalne temperatury we Wrocławiu już za nami, teraz temperatura będzie tylko spać.
10: Reklama.
11: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
12: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
10: Reklama. Hej!

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Halo?
2: Ej, Jarek!
1: Halo?
2: No czekamy tutaj na ciebie.
1: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

3 czerwca 1956 roku urodził się Danny Wyatt, gitarzysta i wokalista zespołu The Rembrandts. Prezentowana kompozycja stała się niezmiernie popularna po użyciu jej w czołówce telewizyjnego serialu Przyjaciele.

1967 roku Aretha Franklin umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy piosenkę Respect, cover przeboju Otisa Reddinga. W Wielkiej Brytanii utwór dotarł do miejsca 10.

0: minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal.
1: 3 czerwca 1922 roku urodził się Wiesław Michnikowski, wybitny aktor teatralny, kabaretowy i filmowy. W 1958 roku związał się z Kabaretem Starszych Panów, w którym stworzył niezapomniane kreacje.
2: Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.

W 1950 roku w Detroit urodziła się Suzy Quatro, wokalistka i gitarzystka basowa. Największą popularnością cieszyła się w latach 70. Jej utwory dotarły do wysokich miejsc na listach przebojów, podobnie jak duet z Chrisem Normanem.

Już niedługo będzie godzina 16, a więc chciałam wam powiedzieć, a właściwie zaprosić was na audycję Bezpieczny Wrocław, która już o 16.10 na naszej antenie, a dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie w szkołach, które nie tylko stanowi monitoring i procedury, ale także objawia się w nowoczesnym sprzęcie, a także odpowiednim przygotowaniu uczniów i nauczycieli, no i właśnie o szkoleniach prowadzonych w placówkach oświatowych, nowych defibrylatorach, które pojawiają się w szkołach oraz działaniach realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porozmawiamy z zastępcą dyrektora Marcinem Miedzińskim, Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia, a ja zapraszam na audycję w imieniu Ilony Baran.

0: Irański atak na cywilne lotnisko w Kuwejcie. PiS podało kandydata na prezydenta Krakowa. Po sukcesie Maji Chwalińskiej wieczorem nieco mniejsze emocje towarzyski mecz piłkarzy z Nigerią. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jedna ofiara śmiertelna i 63 osoby ranne po irańskim ataku wymierzonym m.in. w cywilne lotnisko. Tak obecnie wygląda sytuacja w Kuwejcie. O szczegółach Joanna Wyleżą.
1: Wśród rannych są cywile, pracownicy lotniska i podróżni. Odnieśli oni obrażenia odłamkowe, złamania, urazy głowy oraz zatrucia dymem. Władze uruchomiły procedury kryzysowe i zwiększyły gotowość służb medycznych, a kuwejskie Ministerstwo Obrony określiło ataki jako przestępczą irańską agresję. Według informacji przekazanych przez Wojsko Stanów Zjednoczonych, część irańskich pocisków nie osiągnęła celów lub rozpadła się w locie, a rakiety wystrzelone w kierunku Bahrajnu zostały przechwycone przez siły amerykańskie i bahrańskie. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły swoje uderzenia na irańską wyspę Keszm oraz zestrzeliły kolejne pociski balistyczne i drony. Niestety dzisiejsze incydenty oznaczają kolejną eskalację w tym konflikcie.
0: Teheran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni oraz zagroził odwetem. Polska chce nowej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował właśnie, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Czekamy teraz na odpowiedź zza oceanu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Michał Drewnicki zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Poinformował o tym rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek. A dopytywany o ten wybór odpowiadał.
3: Prześledzono jego życie. Cioryz bardzo dogłębnie, jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje

0: też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no, to są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy. No, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Ale polscy kibice i tak mają dzisiaj duże powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open.
2: Aktualnie pada we Wrocławiu, choć kiedyś słuchaczka zadzwoniła do mnie i powiedziała, wcale nie pada. Różnie to bywa na terenie całego miasta, w niektórych miejscach pada, w innych nie, ale prognoza i obserwacje wskazują na to, że jednak pada deszcz. Wieje także wiatr, maksymalnie z prędkością 19 km na godzinę. Jakość powietrza jest dobra, ale niestety warunki biometeo póki co są niekorzystne. Dzisiaj maksymalne temperatury we Wrocławiu już za nami, teraz temperatura będzie tylko spadać.
3: Reklama.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Reklama.
8: Radio Rodzina.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Bezpieczeństwo w szkołach to nie tylko monitoring i procedury, ale także nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie przygotowanie uczniów i nauczycieli. O szkoleniach prowadzonych w placówkach oświatowych, nowych defibrylatorach, które pojawią się w szkołach oraz działaniach realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa rozmawiamy dzisiaj z Marcinem Miedzińskim, zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Zaczniemy od tematu szkoleń i edukacji. Jakie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa są obecnie prowadzone w szkołach?
2: Wrocław prowadzi program Bezpieczne Miasto, Bezpieczny Wrocław. Szkolimy mieszkańców, ale również uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Wiemy, że szkoła jest miejscem, które musi być bezpieczne. Ono takie jest, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Dlatego zapadła decyzja, żeby w tamtym roku, w poprzednim roku, pilotażowo w 4 szkołach ponadpodstawowych przeprowadzić szkolenia dla młodzieży, takie symulacje trudnych sytuacji, jakie mogą wystąpić w szkole, na przykład atak nożownika czy active shootera. Są to szkolenia nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Nauczyciele, ale też uczniowie poznają techniki zachowania, obrony czy działania w takiej sytuacji. Dzięki temu może zadziałają instynktownie już w oparciu, ale też w oparciu o tą wiedzę praktyczną, która w takiej trudnej sytuacji może nawet uratować życie. Bo to czasami są bardzo proste czynności, które trzeba wykonać, na przykład zaryglować drzwi i się ukryć w klasie, bo doświadczenia i statystyki pokazują, że osoba, która po szkole czy po innym budynku się przemieszcza, to jeżeli napotka opór, jakąkolwiek blokady, to co do zasady nie forsuje, tylko idzie dalej i szuka kolejnego miejsca, które mogłoby sforsować. Także to są takie proste czasami wskazówki, może nie takie oczywiste dla nas wszystkich, ale jeżeli ktoś takie szkolenie przejdzie, to wtedy tą wiedzę może w takiej, oby nie, ale z takiej sytuacji wykorzystać. Pilotaż u nas się przyjął, to też jest dedykowane dla szkół ponadpodstawowych, bo dzieci w szkołach podstawowych są trochę jeszcze za młode na tego typu treści, ale o nich też myślimy i na pewno będą dedykowane szkolenia dla szkół podstawowych, ale już w nieco innym formacie dostosowanym do ich potrzeb. W trakcie szkoleń dostępny jest oczywiście psycholog szkolny, jeżeli dla kogoś to jest zbyt traumatyczne, to na bieżąco oczywiście odpowiednio te osoby reagują. Zdecydowaliśmy, że 2 szkoły miesięcznie będą przychodzić takie szkolenia i do końca roku, tego roku mamy to zaplanowane, jest taki harmonogram już opracowany. Oprócz tego, że szkolą się nasi uczniowie, szkolą się także rady pedagogiczne, też są takie szkolenia i to nie chodzi tylko o nauczycieli, ale także o całą społeczność szkolną, bo oprócz tego, że nauczyciele muszą zapewnić bezpieczne warunki dzieciom, to często ta osoba, która jest w portierni, czy na wejściu, czy przemieszcza się po szkole, na przykład pani sprzątająca, to od ich reakcji zależy bezpieczeństwo w danej placówce, bo to oni są w stanie pierwsi wyłapać osobę, która wchodzi do szkoły. Ale w szkole podstawowej to może być bardziej intuicyjne, bo ktoś dorosły jak wchodzi, to jest bardziej zauważalne, o tyle w szkołach ponadpodstawowych, ta młodzież, to są prawie dorośli ludzie, często już dorośli, to trudniej wyłapać jest kogoś, kto nie jest z danej społeczności, dlatego uczą się oni jak reagować, jak działać, jak informować o takich sytuacjach.
1: Jak oceniane są właśnie efekty tych działań?
2: Oczywiście te szkolenia nie są w oderwaniu od opinii naszych uczniów i nauczycieli. Są one zbierane zaraz po szkoleniu przez prowadzących. Ta ewaluacja jest bardzo pozytywna. Uczniowie uważają, że te szkolenia są potrzebne, że mimo tego, że są może trudne emocjonalnie dla niektórych, to że warto taką wiedzę przyswoić, zmierzyć się z tym w takich warunkach kontrolowanych, żeby w sytuacji, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji, wiedzieli, jak zareagować. I to nie tylko chodzi właśnie, to jest ciekawe, że uczniowie wskazują na to, że to nie tylko się przyda w szkole, ale w drodze do szkoły, w czasie wolnym, w czasie wakacji, kiedy będą w stanie bardziej czy świadomie szukać ewentualnych zagrożeń, czy je identyfikować i im przeciwdziałać, bądź po prostu zachować się odpowiednio do danej sytuacji.
1: Sugerują, jakie szkolenia by jeszcze chcieli odbyć uczniowie?
2: Myślę, że w zakresie bezpieczeństwa nigdy szkoleń nie jest za wiele. Oczywiście najpierw musimy skończyć nasz pierwszy cykl szkoleń, tak żeby wszyscy uczniowie mogli się zapoznać z tymi technikami, procedurami. Myślę, że potem dokonamy ewaluacji takiego projektu, zbierzemy różne opinie i będziemy dostosowywać kolejne działania tak, żeby nie powielać tego, co już było, chociaż co roku będą nowi uczniowie, także o tym też pomyślimy, ale dla tych starszych, którzy już przechodzili przez ten pierwszy etap szkoleń, żeby coś nowego im również pokazać.
1: Czyli jak wygląda ten harmonogram tych szkoleń w szkołach?
2: Na każdym miesiącu chcemy organizować takie szkolenia w 2 szkołach, Tak, no, mamy oczywiście przerwę wakacyjną, lipiec, sierpień i we wrześniu, październiku, odpowiednio listopadzie, grudniu mamy dwie szkoły ponadpodstawowe, które są wytypowane. To też jest taka kwestia organizacyjna, no budżet jest roczny, nie pokrywa się rok kalendarzowy z rokiem szkolnym. Jak będziemy projektować nowy budżet na rok 2027, to oczywiście uwzględnimy również te szkolenia w kolejnych szkołach.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
0: Bezpieczny Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Defibrylatory w placówkach oświatowych. W których szkołach pojawiły się nowe defibrylatory?
2: Do jakiegoś czasu w szkołach są zakupowane defibrylatory. Wcześniej to było robione ze środków miejskich. W zeszłym roku była okazja sięgnąć po środki zewnętrzne przekazywane przez wojewodów i zakupiliśmy dodatkowo ponad 160 takich urządzeń AED dla placówek. Także teraz każda już placówka, przedszkole, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa są w to wyposażone. Myślę, że mogą Państwo to zauważyć na co dzień. Poprosiliśmy dyrektorów, żeby montowali te urządzenia w strefie wejściowej, tak aby w sytuacji zagrożenia życia, kiedy potrzeba ich użyć, były one dostępne. I tak jest, bo myślę, że czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, czy do szkoły podstawowej, czy osoba, która chodzi do szkoły ponadpodstawowej, widzi na co dzień to, że to jest w miejscu wyeksponowanym i dostępnym. Mamy nadzieję, że nie będą często używane, oczywiście, bo to są zawsze sytuacje zagrożenia życia, ale ten sprzęt po prostu może ratować życie, on jest bardzo skuteczny, procentowo znacznie zwiększa możliwość czy szansę przeżycia takiej osoby, która potrzebuje danej sytuacji pomocy. No i te szkolenia też są, te zakupy defibrylatorów są również połączone ze szkoleniami, które już od wielu lat się odbywają w naszych placówkach z pierwszej pomocy, gdzie nie tylko uczymy resuscytacji, ale również korzystania z tych urządzeń. One też są o tyle proste w życiu i intuicyjne, że tak naprawdę mówią nam, jakie kroki i czynności należy po kolei wykonywać. I akurat w tym zakresie no to szkolenia są między innymi po to, żeby te bariery przełamywać, żeby nie bać się użyć tego urządzenia, żeby korzystać z nich, szczególnie, że we Wrocławiu są one coraz bardziej dostępne, bo to nie tylko placówki oświatowe, ale także wiele, wiele innych miejsc użyteczności publicznej.
0: Bezpieczny Wrocław.
1: Jeżeli chodzi o wydarzenia, działania, które są realizowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa, co one obejmują?
2: We Wrocławiu możemy pochwalić się projektem, który od wielu lat jest realizowany z zakresu pierwszej pomocy. To jest Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. Program realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z partnerami. Wydarzenie to może być znane szerzej Państwu przez taką akcję coroczną bicia rekordu resuscytacji. Polega to na tym, że wiele osób w jednym momencie wykonuje te czynności pod nadzorem osób, które się na tym znają, ratowników przede wszystkim medycznych. Jest to wydarzenie hybrydowe, część główna jest stacjonarnie, najczęściej w świecie medycznym, a szkoły zdalnie łączą się i w jednym momencie osoby te, które uczestniczą w projekcie, przeprowadzają recytację i biją rekord osób, które to robią w ciągu.
1: Kiedy takie wydarzenie jest?
2: To wydarzenie przeważnie odbywa się na przełomie jesieni i zimy. Corocznie jest to ustalane wcześniej przez organizatorów. Szeroko uczestniczą w tym nasze szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, ale także przedszkola, gdzie dzieci przeprowadzają recytację na misiach.
1: Kolejne działanie w ramach bezpieczeństwa?
2: Myśleć o bezpieczeństwie uczniów, nauczycieli i rodziców. Myślimy nie tylko o szkoleniach, o tych rzeczach, które bezpośrednio wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa, czy działania, które mogą je zapewnić, ale także na wsparcie. Takim wsparciem może być program zdalnego psychologa. Jest to zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej dla wszystkich uczniów we Wrocławiu. Jest taka platforma online, przez którą można tekstowo, telefonicznie bądź przez wideorozmowę połączyć się z psychologiem od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 20 i uzyskać pomoc psychologiczną bądź zostać pokierowanym, czy zostanie takiej osobie wskazana możliwość korzystania z dalszej pomocy w innych instytucjach. Pilotażowo to rozwiązanie wprowadzaliśmy we wrześniu poprzedniego roku. Sprawdziło się ono u nas, uczniowie i rodzice korzystali z tego. Rozszerzyliśmy ten pilotaż na dużą część wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że od przyszłego roku szkolnego już wszystkie będą w to włączone. Na pewno można skorzystać ze stron poradni pedagogiczno-psychologicznych, bo one obsługują całe miasto i też również mają tą usługę dostępną. Jest to dla nas o tyle ważne, że często barierą przed skorzystaniem z usług psychologa jest takie poczucie wstydu czy możliwość wykluczenia, że nie zawsze uczeń chce być widziany przed gabinetem psychologa, czy może nie zawsze te warunki w szkole są dla niego odpowiednie, że wolałby to zrobić w momencie dla niego bardziej odpowiednim, czy na przykład w zaciszu domowym. Ma taką możliwość. Smartfon jest teraz urządzeniem bardzo powszechnym, także każdy może się z zainteresowanych po prostu połączyć, skorzystać z tej usługi. I mamy nadzieję, że tak się będzie działo. Statystyki pokazują, że tak jest i ta pomoc jest na bieżąco udzielana.
1: Chciałam zapytać o te statystyki, o tą informację zwrotną od uczniów i rodziców. Czy faktycznie jest to dużym wsparciem? Bo obserwując trochę obszar edukacji i nauki, widzimy, że ta pomoc psychologa, psychologiczna jest takim fundamentem teraz.
2: Tak, to prawda. To jest teraz fundament pracy z młodzieżą, bo naprawdę jest bardzo dużo różnego rodzaju problemów. Mamy statystyki, czego dotyczą rozmowy, bo to oczywiście są połączenia anonimowe, ale są kategoryzowane, czyli wiemy, jakich kategorii dotyczą. Chodzi o to, żebyśmy mogli lepiej planować przyszłe działania, żebyśmy wiedzieli, z czym się młodzież, rodzice mierzą i żeby te działania w przyszłości były do tego dostosowane. I tak widzimy, że najwięcej problemów jest związanych z problemami dorastania, problemami z kontaktem z rodzicami, rówieśnikami. To są takie rzeczy najczęściej zgłaszane. Cieszy nas, że przemoc nie jest bardzo często zgłaszana. Oczywiście jest problemem, ale nie takim powszechnym, jakby się to mogło wydawać z przekazów medialnych, ale oczywiście istnieje. Rodzice i dzieci myślę, że często korzystają z tego rozwiązania, co pokazują statystyki, bo to jest kilka tysięcy połączeń.
1: Czy biorąc pod uwagę te statystyki, planujecie wdrożyć jakieś działania?
2: Tak jak już wcześniej mówiłem, ta platforma umożliwia nam zdefiniowanie różnych problemów. W takiej szerszej skali projekt działa dopiero od stycznia, także nie mamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji. Myślę, że jeszcze zaczekamy do końca roku szkolnego. Wakacje to jest też taki zawsze moment na to, aby pewne rzeczy podsumowywać i planować na kolejne lata. Myślę, że na pewno wprowadzimy jakieś działania dedykowane, takie ukierunkowane pod wyniki ewaluacji, jaką będziemy prowadzić. No ale oprócz tego prowadzimy działania związane ze zdrowiem psychicznym dzieci, szeroko rozumianym i też szeroko pojętym. Na przykład, tak jak już wspomniałem, w zakresie przemocy, cyberbullyingu, hejtu, co jest teraz niestety, ale częste, bo też ta przestrzeń jest niestety łatwa do takich działań, bo to wystarczą takie proste grupy WhatsAppowe, tak, dzieci, nad którymi niestety nie ma kontroli szkoła, a często nawet i rodzice. I tam dochodzi do różnych nieprzyjemnych sytuacji i staramy się uświadomić uczniom, że to, co jest w internecie, to w nim na zawsze zostaje, że to, co tam jest napisane, wypowiedziane, wysłane czy nakręcone, to też może ranić inną osobę, chociaż im się może wydawać, że to jest żart, no i że na końcu za to można ponieść odpowiedzialność i to odpowiednio oczywiście do wieku, ale czasami naprawdę już bardzo dużo.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
0: Bezpieczny Wrocław.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Nie ouvrez le monde. Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Kolejnym tematem w naszej audycji są nowe klasy dronowe. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tych klasach dronowych. Na jakim etapie jest obecnie ten projekt? W których szkołach mają powstać te nowe klasy dronowe?
2: To jest temat bardzo na czasie. Jak widzimy, drony teraz są wykorzystywane do różnych celów. Nie tylko pewnie militarnych, tak jak nam się to kojarzy z przekazów medialnych, ale także do innych. Tworzymy, to jest odpowiedź trochę na potrzeby rynku, tworzymy 4 klasy w 4 szkołach dronowe. Jest to innowacja pedagogiczna, to takie fachowe sformułowanie, po prostu takie klasy jeszcze nie są przewidziane w prawie polskim czy w organizacji. Programy są opracowane indywidualnie na potrzeby tych klas przez dyrektorów i są to 4 nasze wrocławskie placówki, lotnicze zakłady naukowe, gdzie to się idealnie wpisuje w sam charakter tej szkoły, elektroniczne zakłady naukowe również, bo przecież drony to elektronika w dużej mierze. Zespół szkół logistycznych, i tu ciekawa rzecz, będzie wykorzystywany w idei, przynajmniej założonej przez panią dyrektor i nauczycieli, do monitoringu na przykład sieci kolejowych. Tak? No, sieć jest bardzo rozbudowana i długa torów kolejowych w Polsce. Jakby ktoś to miał na pieszo przemierzać jakimś innym pojazdem, to jest to po pierwsze czasami niemożliwe, a po drugie długo by trwało. A taki dron może dokonywać takiej inspekcji w bardzo krótkim czasie i może to ktoś robić nawet zdalnie, z dużej odległości. I zespół szkół numer 1 przy ulicy Słubickiej. I tu też taka ciekawostka, to jest grono pedagogiczne, które jest bardzo angażowane w działania dronowe. Bierze udział z sukcesami w zawodach dronów dla uczniów i młodzieży i osiąga w tym duże sukcesy. Także to jest ich naturalny kierunek działań.
1: Patrząc na powstawanie tych klasów dronowych i na zastosowanie, widzimy, że duże znaczenie dla rynku pracy i przyszłych zawodów mają właśnie takie klasy.
2: Tak, no myślę, że jeszcze nie wiemy do końca, jak będą wykorzystywane drony w cywilu, że to zależy trochę od pomysłowości, innowacyjności, między innymi tych uczniów, którzy za kilka lat wejdą na rynek pracy. Jeszcze niedawno no, drony nam się kojarzyły tylko z ewentualnie wideo jakimś tworzonym z góry, a teraz no, służą do wielu, wielu różnych rzeczy, a pewnie niedalekiej przyszłości będą dostarczały paczki, może robiły zakupy. Naprawdę jest to rynek, który się rozwija bardzo dynamicznie i na którym jeszcze jest bardzo dużo przestrzeni do innowacji.
1: Przed nami wakacje, czas upragniony przez uczniów.
2: Tak, wakacje to upragniony, wyczekiwany czas przez uczniów nie tylko naszych wrocławskich szkół, ale pewnie w całej Polsce. I tutaj w kontekście bezpieczeństwa to gorący apel o to, aby uważać przede wszystkim nad wodą, kąpać się na strzeżonych kąpieliskach, tylko jak jest biała flaga, stosować się do poleceń ratowników i służb, uważać na siebie, pamiętajmy, miejmy głowę na karku. Czasami pomysły, które nam się wydają fajne i śmieszne, mogą się skończyć tragicznie. Unikajmy takich sytuacji, bądźmy bezpieczni.
1: Czego dyrektor życzy uczniom na czas wakacji?
2: Przede wszystkim zapomnienia na chwilę o szkole, wypoczynku, regeneracji sił, spędzenia wolnego czasu tak, jak lubicie i żebyście 1 września nowy rok szkolny rozpoczynali pełni energii.
1: O bezpieczeństwie w szkołach rozmawialiśmy z zastępcą dyrektora Marcinem Miedzińskim z Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Audycję prowadziła Ilona Baran.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Maja Chwalińska szturmem weszła do półfinału French Open. Gwałtowne burze i wzrosty stanu wód IMGW ostrzega. Od dziś trudniej o redukcję punktów karnych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo odprowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi: czuję się, jakby to wszystko było nierealne.
0: A o finał nasza zawodniczka zagra z Dianą Schneider, która właśnie wygrała w ćwierćfinale z Aryną Sabalenką. Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski. Dla województw opolskiego i śląskiego oraz części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego alert już trwa. Ostrzeżenie przed burzami zaczęło obowiązywać też dla województw małopolskiego i podkarpackiego oraz części województwa świętokrzyskiego. Jutro też możliwe burze.
2: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Instytut wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
3: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Na przykład rażące przekroczenie prędkości bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
3: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś

0: już wkrótce możemy spodziewać się opadów deszczu oraz lokalnie także wystąpią burze. Warto zabrać ze sobą parasolkę, płaszcz przeciwdeszczowy albo jakiś dodatkowy sweter, bo także wieje. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę we Wrocławiu maksymalnie.
1: Reklama.
2: Finiszujemy na Nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mój ulubiony temat, bo pojawi się gotowanie, a bardziej jedzenie. To drugie mnie najbardziej zawsze interesuje. A to wszystko w miłej atmosferze i w wyjątkowych okolicznościach, o których dzisiaj porozmawiamy. W studiu Radia Rodzina jest z nami Aleksandra Kołodziej, prezeska Fundacji Nam Zależy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od tego gotowania i jedzenia zaczynam, bo to jest ulubiony mój temat. Ale też i międzykulturowe spotkania są moim dobrym, ulubionym tematem. I do takich spotkań nie wiem, czy dzisiaj będziemy zapraszać, czy tylko informujemy.
2: Możemy zaprosić, ale też oczywiście poinformować.
1: Okej. Drodzy Państwo, Fundacja Nam Zależy dzisiaj do nas zagościła. Czym się zajmuje Fundacja? Jaki jest taki główny nurt zainteresowań członków tej Fundacji?
2: Fundacja Nam Zależy prowadzi różne działania integracyjne, międzypokoleniowe i międzykulturowe, ale też zajmujemy się szeroko pojmowaną ekologią.
1: Jaki rejon Wrocławia? Bo tutaj też jeszcze...
2: Działamy na osiedlu Powstańców Śląskich w Klubie Kultury Anna na Zielińskiego 22A.
1: Mhm. No, pod to sklepem po sąsiedzku, bo ja z Grabiszyńskiej, więc po sąsiedzku, ale jeszcze nie byłem, muszę odwiedzić. Jest teraz pretekst do tego, żeby was odwiedzić.
2: Oczywiście.
1: Realizujecie projekt Międzykulturowe Miejsca Spotkań, projekt realizowany we Wrocławiu. Co w ramach tego projektu proponujecie? Tutaj muszę też o doświadczenie zapytać, bo wykorzystujecie to doświadczenie. Przed nami czwarta edycja takich spotkań.
2: Tak, jeśli chodzi o międzykulturowe miejsca spotkań, to prowadzimy ten projekt już drugi rok. Natomiast cała idea zrodziła się 3-4 lata temu, kiedy zaprosiłyśmy mieszkańców Wrocławia, którzy przyjechali do Wrocławia z różnych stron świata i zachęciliśmy do wspólnego gotowania i też pokazywania swoich regionalnych potraw.
1: Mhm. Jak to się udaje organizować? Macie kuchnię, czy każdy coś przynosi? W jakiej atmosferze to jest? Czy jest jakieś przywitanie, scenariusz, plan? Jak to wygląda?
2: Jeśli chodzi o gotowanie, to nasi goście sami przygotowują potrawy w domu i przynoszą je na taki wspólny stół. Też przygotowują prezentację o swoim kraju, żebyśmy zapoznali się i z tradycją, z kulturą, z obyczajami danego miejsca na świecie. No i później jest wspólna degustacja. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani takimi formami spędzania wolnego czasu.
1: Międzykulturowe miejsca spotkań na osiedlu Powstańców Śląskich przez żołądek do serca, tak bym to powiedział.
2: Tak
1: żeby
2: można powiedzieć.
1: Pokochać się nawzajem w ramach takiej sąsiedzkiej przyjaźni. Jakie smaki zaskakują? Co się już pojawiło? Z jakich stron świata przychodzą ludzie?
2: Tak naprawdę, jeśli chodzi o gości, których zapraszamy, no to faktycznie można już powiedzieć, że to są osoby z całego świata. Miałyśmy spotkanie z osobami ze Stanów Zjednoczonych, z Filipin. Jeśli chodzi o Afrykę, to Egipt, Maroko, Ghana, Kenia, ale są też państwa europejskie, Hiszpania, Włochy, Turcja. I niedługo prawdopodobnie zagości do nas przedstawiciel Chorwacji.

0: oblicza Wrocławia.
1: Mam wrażenie, że nie trzeba na wakacje jechać trochę, chociaż nie każdemu, nie, żartowałem, każdemu odpoczynek jest wskazany, ale jest to fantastyczne miejsce chyba spotkań, gdzie możemy nie tylko pokosztować potraw i posłuchać, tak, o danym kraju czy o danej kulturze, jest okazja też do rozmowy, do zmierzenia się, jeżeli chodzi o znajomość języków na przykład.
2: Tak, przychodzą do nas osoby jako uczestnicy w różnym wieku, z różnych krajów i widzimy integrację i znajomości, które tam się zawiązują. Wspomagamy takie rozmowy też osobami zaprzyjaźnionymi z klubem, które tłumaczą, ponieważ na przykład osoby starsze nie znają języka, więc tutaj zapewniamy tłumaczy, ale tak naprawdę językiem uniwersalnym jest pokazywanie i gesty i uśmiech, więc wszyscy się dogadujemy.
1: To jest najlepszy język komunikacji. Obok tego, że jest to miejscem spotkań międzykulturowych, jest ono również miejscem spotkań międzypokoleniowych. Jak to wygląda, jak to wychodzi wam?
2: W Klubie Kultury Anna prowadzimy osiedlowe centrum aktywnych 60+. I seniorzy przychodzą do nas na spotkania takie jak ćwiczenia pamięci, ćwiczenia ogólnorozwojowe, tańce w kręgu, zajęcia związane z nowymi technologiami, ale też organizujemy wycieczki, wyjścia do muzeów czy prelekcje na tematy ważne dla
1: osób w wieku dojrzałych. Oni też przychodzą na te spotkania międzykulturowe, na te spotkania związane z degustacją i z kosztowaniem smaku.
2: Bardzo fajnie to wychodzi i faktycznie widać, że wszystkie pokolenia potrafią znaleźć wspólny język i jak wiadomo, to nie wiek dzieli, tylko doświadczenia łączą, czy wspólne zainteresowania.
1: Jeżeli chodzi o Osiedle Powstańców Śląskich i działanie waszej fundacji, zakres działania fundacji Nam Zależy, również podejmujecie w ramach tych działań międzykulturowych prowadzenie kawiarenki międzykulturowej. Tak. To jest dodatkowa przestrzeń, tak, gdzie się spotkamy z osobami z różnych krajów, różnych kultur?
2: Jeśli chodzi o Klub Kultury Anna, jest to jedna sala, dlatego ona przechodzi różne metamorfozy, bo prowadzimy też tam zajęcia artystyczne, takie rękodzielnicze, więc z sali warsztatowej zamienia się w salę do degustacji potraw, ale też w taką mini kawiarenkę, gdzie są rozłożone stoliki z obrusami, można napić się kawy i herbatę, ale głównym założeniem kawiarenki międzykulturowej jest to, że można tam się spotkać, porozmawiać w różnych językach, wspólnie pograć w gry planszowe, też zaproponować jakieś wspólne formy spędzania wolnego czasu.

0: Thank you.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Myślę też, że tutaj dużo mówiliśmy o tym jedzeniu, o dzieleniu się smakami. Ja myślę, że też taką uniwersalną przestrzenią jest dzielenie się muzyką, tym, co lubimy właśnie w tym zakresie. Czy takie na przykład spotkania dotyczące na przykład prelekcji o danym kraju, myślę, że każdy, kto jest z innej kultury, z innego kraju, chciałby się podzielić taką przestrzenią. Czy tutaj jest też szansa?
3: Tak, zachęcamy uczestników, żeby dzielili się swoimi zainteresowaniami i talentami, i w ramach kawiarenki międzykulturowej proponujemy właśnie przestrzeń, gdzie można zaprezentować innym uczestnikom swoje talenty i pasje.
2: Dobrze, to na koniec jeszcze chciałbym zapytać o trzecią propozycję, która już przed nami. Wszyscy czekamy na lato. No i nie ma leżenia na kanapie, ani tylko leżenia i się opalania. Będziecie proponować spacery letnie, wakacyjne, nie wiem jak je nazwać. Cóż to będzie za propozycja?
3: Tak, jeszcze dodatkową atrakcją w ramach projektu jest zachęcenie osób, które przychodzą do Klubu Kultury Anna, żebyśmy razem wyszli w przestrzeń miejską do parków Wrocławia, pospacerowali i wspólnie piknikowali na trawie.
2: Mm-hmm. Okej, okay, czyli jednak będzie leżenie i opalanie.
3: A, trochę tak.
2: Okej. Okay. Jak korzystamy z tych wszystkich propozycji? Szukamy waszego fanpage'a, strony i tam jakiś będzie formularz do zapisów. Jak to wygląda?
3: Wszystkie aktualne informacje znajdują się na naszym profilu Klub Kultury Anna na Facebooku. Tam oprócz miesięcznego harmonogramu są pojedyncze wydarzenia, na które można się zgłosić, zapisać albo po prostu przyjść, jeśli kogoś dany temat interesuje.
2: Na to spotkanie z degustacją proszę coś przynieść, nie tylko przyjść i się poczęstować. Myślę, że dobrze jest dzielić się tym, co mamy najlepsze, a jeżeli nie potrafimy czegoś gotować, trzeba kogoś zaangażować, żeby przygotował. Dziękujemy bardzo za te zaproszenia i propozycje. Drodzy Państwo, najpierw zaglądajcie do internetu, szukajcie tych informacji, które Was interesują, propozycji, a później koniecznie w rzeczywistości spotykamy się i się poznajemy, no i dzielimy się tym, co najlepsze. A tego wszystkiego możemy doświadczyć za przyczyną propozycji Fundacji Nam Zależy. O tych propozycjach opowiadała nam dzisiaj Aleksandra Kołodziej, prezeska tej właśnie fundacji. Dziękuję bardzo za spotkanie.
3: Dziękuję również.
1: Oblicza Wrocławia.
4: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Polskie zaproszenie dla Amerykanów, chodzi o stałą bazę wojskową. Papież z przesłaniem do Polaków przed uroczystością Bożego Ciała. Nie było łatwo.
1: Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
0: Ale Maja Chwalińska melduje się w półfinale French Open. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Na szczegółach Maciej Kluczka.
2: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
3: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
2: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to 15 tysięcy dolarów rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
4: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
2: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
0: A w nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
6: Saluto cordialmente i Polaki.
7: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich Was błogosławię.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
1: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
0: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Jej rywalką znów będzie Rosjanka, tym razem Diana Schneider, która też jest rewelacją turnieju. Dziś ograła liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. Mecz Chwalińska-Schneider jutro około 17:00. Od września w szkołach podstawowych nie będzie można używać smartfonów.

0: korzystać ze sprzętu elektronicznego za zgodą nauczyciela podczas zajęć edukacyjnych.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Ciasteczka króla. Dawno temu, podczas srogiej wojny z okrutnymi Duńczykami, powszechnie szanowany król angielski, Alfred, został oddzielony od swoich rycerzy i zmuszony do ucieczki. Zewsząd zagrożony, ukrył się w leśnej gęstwinie. Błąkając się pośród drzew, natrafił na uroczą chatkę leśników. Zapukał. W oknie pojawiła się kobieta o jasnej i miłej twarzy. Czy mogę wejść, aby przez chwilę odpocząć? Uprzejmie zapytał król Alfred. Dla kobiety był on jedynie zmęczonym i pokrytym kurzem angielskim rycerzem. Wpuściła go do kuchni i pozwoliła usiąść. W piecu piekły się ciasteczka, które smakowicie pachniały. Pójdę udoić mleka od mojej kozy, powiedziała kobieta. Ty jednak obiecaj mi, że przypilnujesz moich ciasteczek. Kiedy już się podpieką z jednej strony, odwróć je na drugą i pilnuj, aby się nie spaliły, dobrze? Oczywiście, odpowiedział król. Przez chwilę uważnie pilnował ciasteczek i kiedy widział, że z jednej strony były już upieczone, przewracał je na drugą stronę. Po pewnym czasie zaczął myśleć o swoim królestwie i o swych biednych poddanych oraz o wojnie, którą przegrywał. Zapomniał więc o ciasteczkach. Kiedy kobieta wróciła do domu, zastała kuchnię zapełnioną czarnym dymem, a wszędzie ciasteczka zwęglone. Rozzłoszczona wymierzyła biednemu Alfredowi głośny policzek, na co ten oburzył się. Kobieto, jak śmiesz, jestem Alfred, król Anglii, mam o wiele poważniejsze zmartwienia. Kobieta odpowiedziała: Panie, dałeś mi słowo, dlatego powinieneś wszystko odłożyć na bok, aby go dotrzymać. Według legendy, właśnie wtedy król przypomniał sobie, że kiedyś uroczyście ślubował bronić swoich poddanych aż do śmierci i zawstydzony, że zrezygnował z dalszej walki, wrócił, aby przywrócić porządek w swojej armii i walczyć z Duńczykami. Obietnica jest obietnicą. Dać słowo to zaangażować swoją godność. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Polska studentka w śpiączce wróciła z Pekinu do Wrocławia. Drogówka rozpoczęła wzmożone kontrole. Papież o wartości liturgii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16 we Wrocławiu wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy Wrocławskiego Szpitala Wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
1: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza, bardzo ważne.
0: Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
2: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
0: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę. Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w katechezie poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
0: Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zachęcił Polaków, aby rozpoczynające się obchody Bożego Ciała stały się okazją do publicznego wyznania wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wielkie świętowanie odbyło się dzisiaj na gliwickim lotnisku. Była defilada, uroczysty apel, pokaz skoków spadochronowych i wojskowego sprzętu oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak wyglądało święto 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic.
5: Jesteśmy w wojsku. Przeciąganie liny.
6: Co jest? Przeszkód.
7: Są dłuchańce.
8: Samoloty.
9: Najlepszy był taki
10: odrzutowiec.
11: Powiedzmy odrzutowiec.
0: Jak dołączyć do tej formacji, wskazuje podporucznik Grzegorz Maślikiewicz, oficer prasowy jednostki.
12: Do naszego batalionu można trafić, jeśli się ma na to chęci, ambicje i zdolności fizyczne i psychiczne przede wszystkim, bo jest to batalion elitarny, ale ścieżka administracyjna to pierwsze zaczynamy wizytę w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wojskowe Centrum Rekrutacji dalej kieruje żołnierza na rejonową wojskową komisję lekarską, na badania psychologiczne oraz do nas jednostki na testy fizyczne.
0: 6. Batalion Powietrzno-Desantowy powstał w 1957 roku. Spadochroniarze z Gliwic brali udział w licznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych, m.in. w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Afganistanie oraz Kosowie.
13: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
15: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.

0: dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Reklama.
3: Radio Rodzina.

teraz, jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój w moim małym miejscu.

0: Polska studentka w śpiączce wróciła z Pekinu do Wrocławia. Drogówka rozpoczęła wzmożone kontrole. Papież o wartości liturgii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16 we Wrocławiu wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy Wrocławskiego Szpitala Wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
1: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza, bardzo ważne.
0: Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
2: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
0: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę. Liturgia angażuje

0: doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zachęcił Polaków, aby rozpoczynające się obchody Bożego Ciała stały się okazją do publicznego wyznania wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wielkie świętowanie odbyło się dzisiaj na gliwickim lotnisku. Była defilada, uroczysty apel, pokaz skoków spadochronowych i wojskowego sprzętu oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tak wyglądało święto 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic.
3: Jesteśmy w wojsku. Przeciąganie liny.
4: Co jeszcze? Przeszkód.
3: Są dłuchańce.
5: Samoloty.
6: Najlepszy był taki
7: odrzutowiec.
8: Powiedzmy odrzutowiec.
1: Jak dołączyć do tej formacji wskazuje podporucznik Grzegorz Maślikiewicz, oficer prasowy jednostki.
9: Do naszego batalionu można trafić, jeśli się ma na to chęci, ambicje i zdolności fizyczne i psychiczne przede wszystkim, bo jest to batalion elitarny, ale ścieżka administracyjna to pierwsze zaczynamy wizytę w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wojskowe Centrum Rekrutacji dalej kieruje żołnierza na rejonową wojskową komisję lekarską, na badania psychologiczne oraz do nazwy jednostki na testy fizyczne.
1: 6. Batalion Powietrzno-Desantowy powstał w 1957 roku. Spadochroniarze z Gliwic brali udział w licznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych, m.in. w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Afganistanie oraz Kosowie.
10: Tu Radio Rodzina.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: Kwadrans psychologiczny.
2: Dlaczego czasem mamy energię do działania, a innym razem brakuje nam siły nawet na ten pierwszy krok, co sprawia, że jedni konsekwentnie realizują swoje cele, a inni szybko tracą zapał? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o motywacji wewnętrznej, znajdź w sobie siłę do działania i poszukamy tej siły, albo ją odkryjemy. Gościem Radia Rodzina jest Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Czym właściwie jest ta motywacja wewnętrzna i czym różni się od motywacji zewnętrznej?
3: Byśmy chcieli tak sobie rozróżnić te dwie motywacje, to warto wrócić do w pewnym sensie początków psychologii i badań nad motywacją. Był taki profesor Hunt, amerykański, który wprowadził takie pojęcie. Wcześniej psychologia zastanawiała się i miała takie założenie, że wszystkie nasze działania muszą mieć jakąś przyczynę zewnętrzną, czyli że nawet jeżeli sami coś postanowimy, to wynika z jakichś naszych takich potrzeb, braków, chęci zrobienia czegoś, ale że zawsze był ten czynnik zewnętrzny. Natomiast on zauważył, że może tak być, że człowiek podejmuje jakieś działanie i one wcale nie jest wzmacniane przez te zewnętrzne czynniki. Jest wzmacniane samo przez siebie. To znaczy, że możemy na przykład stwierdzić, że chcemy coś zrobić, chcemy, nie wiem, coś zbudować, wyremontować, naprawić. I no, można nas to męczyć. Same to, że podjęliśmy już to działanie, jesteśmy w tym działaniu, widzimy na przykład efekty pierwszego tego działań, to już może być dla nas podtrzymanie tej motywacji właśnie wewnętrznej. I nawet może tak być, że ta nasza potrzeba została zaspokojona, czyli coś naprawiliśmy. I teraz gdybyśmy się zatrzymali na tamtym rozumieniu motywacji wcześniejszym, no to motywacja by się skończyła. Okazuje się, że człowiek w niektórych sytuacjach, na przykład naprawiając coś, postanawia, że zrobię jeszcze coś dodatkowego. Czyli jak już coś zbudowałem, to może tutaj jeszcze coś dobuduję, może to jeszcze dobuduję. No i tutaj ta pierwotna potrzeba może zostać spełniona, a my dalej będziemy chcieli działać. I tutaj w związku z tym będziemy starali się rozróżnić tą motywację wewnętrzną w taki sposób, że jest to motywacja związana z jakąś eksploracją, ciekawością i twórczością. One z tym się będą łączyły, a nie z tym, że my chcemy spełnić jakieś albo czyjeś oczekiwania, albo własne potrzeby, które mają źródła zewnętrzne. Jakbyśmy chcieli takiej definicji poszukać, to no, sama motywacja wewnętrzna to będzie, można powiedzieć, podejmowanie i podtrzymywanie aktywności ze względu na samą aktywność. Czyli nie ze względu na to, że jest coś z zewnątrz, tylko że my sami z siebie chcemy dalej działać. No i też badacze zastanawiali się, jak w ogóle, czy na motywację wewnętrzną, jeżeli już taka jest, jaki mają wpływ te czynniki zewnętrzne, czy w ogóle wpływają. Okazuje się, że tak, że przykład popularny kary i nagrody będą bardzo mocno osłabiały motywację wewnętrzną, bo one osłabiają spontaniczność. To takie były badania też Harlowa nad małpkami, które podejmowały jakieś zachowania. I Harlow zaczął nagradzać je za to, na przykład za to, że coś tak, cudzysłowie, skonstruowały, tak, czy coś tam poradziły sobie z jakimś prostym zadaniem. Kiedy one dostawały nagrodę, to po jakimś czasie już nie podejmowały tych działań, bo nagroda im się znudziła. Natomiast kiedy nie dostawały nagród w innej grupce, no one i tak spontanicznie podejmowały właśnie jakieś takie działania i uznał to ten badacz za to, że to jest ich motywacja wewnętrzna, tych małpek. Więc z ludźmi jest trochę podobnie. Tutaj też przychodzi mi na myśl taka anegdotka, to chyba kiedyś pisał o tym Edward Deci, który też zajmował się motywacją wewnętrzną, o Żydzie, który prowadził sklepik i pod tym sklepikiem stali młodzi chłopcy, którzy no, krzyczeli, że tutaj sprzedaje Żyd. Tymi swoimi krzykami odciągali klientów. No, właściciel tego sklepiku zastanawiał się, jak sobie z tym poradzić i no, wpadł na taki pomysł, że wywiesił taką karteczkę przed sklepem, że każdy, kto będzie krzyczał Żyd, dostanie od niego 10 centów za każde takie hasło. No i pierwszego dnia chłopcy krzyczeli i wieczorem wypłacił im tą kwotę. Następnego dnia powiedział, że obniża tą cenę i będzie 5 centów za krzyk. No chłopcy trochę niezadowoleni, ale dalej krzyczeli. No i wieczorem znowu mi wypłacił. Kolejnego dnia przyszedł i powiedział, że od dzisiaj no już nie stać go, więc będzie płacił tylko 1 cent. No i chłopcy się zdenerwowali, powiedzieli, że za 1 cent to nie będą tego krzyczeć. No i przestali krzyczeć i pozbył się tego problemu, więc osłabił ich motywację wewnętrzną, bo wcześniej byli w stanie za 0 centów to krzyczeć. Więc można powiedzieć, że chwalenie takie, znaczy nie tyle chwalenie, co jakieś nagrody za nasze działanie będą osłabiały motywację wewnętrzną, ale jest też jakaś pozytywna strona tego, to znaczy, że jeżeli będziemy dawać informację zwrotną, taką rzeczową, która będzie pozytywna, okazuje się, że taki feedback tak zwany wzmacnia motywację wewnętrzną. To są takie, te dwie rzeczy, o których teraz powiedziałem, one są często możemy je spotkać w zarządzaniu różnymi organizacjami, właśnie pracy tak zwanego zespołu HR, czy właśnie w tworzeniu kultury organizacyjnej i podejściu do pracowników, ale możemy też spojrzeć na to w naszym codziennym życiu, bo kiedy jakiś autorytet, na przykład nasz rodzic, będzie starał się wesprzeć naszą motywację wewnętrzną, czy my jako rodzice na przykład będziemy chcieli wesprzeć, no to wiemy, że chwalenie takie postaci rzeczy, jakiejś nagrody nie przyniesie efektu, natomiast informacja zwrotna, że zrobiłeś to, to i to dobrze, będzie właśnie wzmacniała tą motywację wewnętrzną.
2: Nawiązując do twojej opowieści, to dlaczego jedni potrafią działać konsekwentnie bez nagród i presji, a inni szybko tracą zapał?
3: No tutaj mamy różne czynniki. Jest też taki czynnik trochę w pewnym sensie genetyczny i on jest związany z tak zwaną sumiennością, która jest jednym z elementów, temperamentu, osobowości właściwie. I tak, ci, którzy będą mieli wyższy poziom sumienności, mogą na to liczyć, także że będzie ta motywacja wewnętrzna w nich silniejsza. To jest oczywiście pewne uproszczenie, bo tam też, no, ale to może się nie musimy wgłębiać. W każdym razie da się to i tak wypracować, czyli to nie jest tak, że rodzimy się z jakimś poziomem tej, nazwijmy to, motywacji wewnętrznej i jesteśmy skazani na sukces albo nie, tylko no, można różnymi sposobami pracować nad tą motywacją.
2: I jakie to na przykład są sposoby?
3: No właśnie tutaj powiedzieliśmy trochę o tym, że te wzmocnienia nie w postaci nagród, tylko wzmocnienia w postaci feedbacków, czyli takie też zastanowienie się, co zrobiłem dobrego i uznanie tego, w sensie takim, że no tak, że z tym sobie dobrze poradziłem, nazwanie tego, ale też taka, można powiedzieć, technika zastanawiania się, zadawania sobie pytania, co ja chcę, czego ja chcę w tym momencie. To jest bardzo trudne pytanie czasami, szczególnie dla osób, które może jakoś cierpią na przykład na depresję albo na jakieś obniżenie nastroju, no to wtedy się stosuje taką pomocniczą technikę, że zamiast zapytać się, co się chce, to zapytać się, co bym mógł zrobić, co przyniesie mi najmniej przykrości z tych wszystkich rzeczy, które mam w tym wachlarzu możliwości. No i no to w takim dużym skrócie oczywiście jest jeszcze dużo innych, jakbym można powiedzieć, takich technik, które będą się skupiały wokół autonomii, wokół poczucia sprawczości, że ja robię coś, co nie jest jakoś mi narzucone i co wynika właśnie z takiej mojej wewnętrznej chęci.
2: Dlaczego czasem wiemy, co powinniśmy zrobić, ale mimo to odkładamy na później, taka trochę prokrastynacja?
3: No tak, o tym zjawisku już kiedyś mówiliśmy i no, mówi się, że chcemy mieć kontrolę nad tym, czego jeszcze nie zrobiliśmy, bo kiedy już to zrobimy, to puszczamy trochę i przestajemy mieć kontrolę, więc ona się będzie wiązała z jakimś lękiem przed działaniem, a ten u tego lęku, u źródła tego lęku mogą różne być motywy. Ale czasami też jest tak, że czegoś rzeczywiście nie potrafimy zrobić, że jakieś zadanie nas przerasta i nie wiem, jak się za nie zabrać. I no tutaj możemy zastosować też różne techniki, narzędzia, które daje nam psychologia.
2: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
1: Kwadrans psychologiczny.

0: Kwadrans psychologiczny.
1: Wracamy do audycji Kwadrans psychologiczny w studiu Radia Rodzina. Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A my dzisiaj rozmawiamy o motywacji wewnętrznej, żeby znaleźć w sobie siłę do działania. Czy brak tej motywacji zawsze oznacza lenistwo? Jakie mogą być inne przyczyny spadku energii do działania?
2: No właśnie, nie zawsze. Często to jest po prostu przemęczenie, zbyt duża ilość zadań, obowiązków, czasami choroba. Też takie, można powiedzieć, silne czynniki zewnętrzne, które nas będą demotywowały. I mam tu na myśli nawet jakieś takie wydarzenia tragiczne, tak, że jakaś śmierć w rodzinie, żałoba, ale też takie nastroje związane z tym, co się dzieje na przykład w kraju czy w lokalnej społeczności. To wszystko będzie nas wzmacniało tą motywację albo obniżało. Natomiast no, trudno jest też szukać w sobie, że czegoś takiego już nam się nie chce. Warto zapytać się, co to znaczy, że nam się nie chce, bo to jest takie hasło lenistwo, a to nie zawsze jest odpowiedź, że to jest lenistwo. Często odpowiedzią jest to, że my robimy nie do końca to, czego właśnie pragniemy, czego chcemy. Może się tak okazać, że to nie jest lenistwo, tylko nasz opór i jakaś chęć, czy wołanie naszą autonomię. To też częste zjawisko. Same w sobie lenistwo jest takim dużym, można powiedzieć, bajkowym uproszczeniem.
1: Wspomniałeś o tym niechceniu. Jak budować nawyk działania wtedy, gdy nie chce się chcieć?
2: Tutaj będziemy wskazywać na metacele.
1: O tych narzędziach mówiliśmy trochę w pierwszej części, ale jakbyśmy rozwinęli właśnie ten temat.
2: Tak, możemy tutaj sobie pomyśleć o tych narzędziach na przykład małych kroków, czy jakichś tam, nie wiem, plasterków i różnie się to nazywa. W każdym razie takie zmniejszanie sobie tych potrzebnych zadań i działań na mniejsze. To jest jakaś tam technika, natomiast to, co też działa równolegle i jest bardzo pomocne, niezależnie od tego, czego dotyczy sprawa chcenia lub niechcenia, to właśnie jakiś taki metacel. To może górnolotnie zabrzmieć, ale to też jest bardzo ważne. Misja i poczucie celu tego, co działamy. My bardzo jako społeczeństwo tracimy ostatnio taką motywację wewnętrzną. To warto zawsze odświeżać sobie i przypomnieć, to też według badań psychologicznych, że to, co nam będzie pomagało zobaczyć ten metacel, to, że działamy z pożytkiem dla innych i współpracujemy z innymi. Mamy ostatnio jakieś popularne, też bardzo fajne zresztą akcje charytatywne, w których, nie wiem, ktoś na przykład jedzie, tak, przez całą Polskę i dużo takich akcji, znaczy dużo, relatywnie więcej ich jest i są bardziej nagłaśniane. I to jest też taki przykład motywacji, że myślę, że taka osoba jadąc na rowerze no nie miałaby takiej motywacji, gdyby nie ten metacel. I tutaj podobnie. Też jest bardzo ważne to, o czym przed chwilą mówiliśmy, żeby działać zgodnie z własnymi wartościami. I jeżeli ta motywacja w nas jakoś tam w cudzysłowie siada, to znaczy, że może właśnie to, co robimy, nie jest w zgodzie z naszymi wartościami. Może mamy jakiś konflikt wartości. No i też warto pokonywać trochę to, o czym mówimy przy prokrastynacji, taki lęk przed porażką. I może tak być, że patrząc na jakieś zadanie, on rośnie w naszych oczach, jest takim strachem wielkim. I też boimy się, że nie damy rady. I wtedy to, co nam może pomóc, to takie, nazwijmy to, trzeźwe myślenie, czyli spojrzenie faktami na to, co mamy do zrobienia, ale też spojrzenie na swoje zasoby, czyli że już kiedyś sobie poradziliśmy z czymś podobnym. To są takie też techniki. To, co jest pomocne, to nie wstydzenie się swoich celów i swoich marzeń i mówienie o nich, dzielenie się z innymi. To też może być taka, co prawda motywacja już zewnętrzna, ale jednak podtrzymująca to nasze wewnętrzne działanie. Na pewno takie nastawienie na to, że będą trudności, przeciwności, to też jest często taki moment, kiedy nam się przestaje chcieć i tutaj powinniśmy poznawczo tak do tego podejść, no że będą te trudności, przeciwności. Jeszcze przy samym wyborze jakichś działań, podejmowania działań, warto wejść w taką zasadę, żeby nie brać ponad siły na siebie, żeby zostawić to, co nie zależy od nas. No, czyli jeżeli wiemy, że mamy na coś wpływ, to tam możemy swoją energię działania lokować, natomiast jeżeli coś od nas nie zależy, no to tam się też spalimy i stracimy tą motywację wewnętrzną.
1: Porażka, kryzys lub wypalenie. Jak znaleźć motywację, jak szukać tej motywacji, z jakich narzędzi korzystać w tak trudnym czasie?
2: No właśnie, powiedzieliśmy o tym przed chwilą, że żeby nie brać ponad siły i zostawić to, co nie należy do nas, to może tutaj też warto od tego zacząć, żeby się zastanowić, czy przypadkiem tak nie było, że wzięliśmy coś, czego nie musieliśmy. I w ogóle w takich sytuacjach, chociaż to jest trudne, to bardzo cenne jest taka umiejętność wyciągania błędów i wyciągania wniosków. Czyli jeżeli no już się wypaliliśmy pracą, to takie spojrzenie wstecz, co właściwie poszło nie tak, co zrobiliśmy źle. i też nie trzymanie się kurczowo tego planu, który nie działa. To znaczy, że jeżeli to nasze wypalenie i brak motywacji wynika z tego, że nie osiągnęliśmy jakichś celów, które sobie założyliśmy, to po sprawdzeniu, tak, co zrobiliśmy nie tak, w cudzysłowie, takiej refleksji nieraz wnikliwej, warto sobie zadać pytanie, czy ja muszę się trzymać kurczowo tego planu, czy są może jakieś inne sposoby na dojście do tego celu, albo może cel jest troszkę nieadekwatny. Mówiąc już tak bezpośrednio życiowo, to dodać sobie taki czas na to właśnie, no bo to zmęczenie właśnie po to jest, żeby na chwilę odpuścić, nie zawsze oczywiście można, ale jak tylko możemy to na chwilę odpuścić i dać sobie taki czas na refleksję i odpoczynek. Żeby tych upadków takich i błędów w ogóle i wypalenia uniknąć, to warto przed działaniami, my też o tym zapominamy, często działamy spontanicznie, nie przygotowujemy się do jakiejś aktywności. Warto się właśnie taki sposób przygotować, że najpierw na przykład jak zaczynamy, nie wiem, jakąś dietę, albo biegamy, albo nie wiem, zaczynamy budowę domu, chcemy kupić auto, no to warto ten temat zgłębić i my tak robimy, tylko że czasami najpierw się zabieramy, potem zgłębiamy temat, a warto jest najpierw zrozumieć jakąś taką, posiąść teoretyczną wiedzę, zanim się za coś zabieramy, to zmniejszy prawdopodobieństwo tego, że się wypalimy. Jak idziemy do nowej pracy, to warto zastanowić się, jakie będą obowiązki w tej pracy, nie? Przemyśleć to, zapytać innych, to na pewno zmniejszy nam ryzyko wypalenia się.
1: Czy porównywanie się z innymi osłabia motywację i jak sobie z tym radzić? To jest dobre, czy to jest złe?
2: No co do zasady będzie osłabiało motywację, dlatego że no to będzie znowu ta nagroda, jeżeli będziemy coś robić lepiej od innych, a jeżeli coś gorzej, to będzie kara i taki system kar nagród to motywację wewnętrzną osłabia. Natomiast jeżeli byśmy do tego podeszli jako na dzielenie się, czyli w rozmowie z kimś, na zasadzie informacji właśnie, to tam może być ten czynnik motywujący grupowy. Także te social media to akurat raczej będzie ta pierwsza opcja, bo tam nie ma takiej przestrzeni na feedback, poza może lajkami, tak, które będą właśnie bardziej tą nagrodą. Więc no porównywanie się, już trochę też pamiętam, że przy innych audycjach o tym mówiliśmy, że każdy może być w czymś dobry i nie musimy we wszystkim być lepsi od innych, to też warto sobie takie, to co też mówiłem, żeby nie brać ponad siły, tak? Czyli nie brać się za coś, za co nie muszę, no to też będzie nas chroniło. I tak sobie jeszcze myślę o tym porównywaniu się, to jeżeli szukamy czegoś, co rzeczywiście nas interesuje, to tam nie będziemy mieli takiej potrzeby porównywania się, bo będziemy mieli takie wewnętrzne poczucie, że się spełniamy. I to też jest, myślę, taki klucz.
1: Jak wspierać motywację u dzieci, nastolatków lub partnera, nie wywierając presji?
2: No myślę, że tutaj będziemy się odwoływali do tej autonomii, czyli dawanie wyboru i wolności. Jeżeli dzieciom będziemy chcieli przekazać jakieś, będziemy chcieli zainspirować, czy przekazać jakąś zachętę, to na pewno w wolności. Takie podejście, że słuchaj, mama już ci kupiła bilet w jedną i drugą stronę, wszystko już masz załatwione, no więc fajnie, ciesz się i z motywacją dużą ruszaj, no to niekoniecznie zadziała, natomiast z taką wyborem i wolnością to będziemy wtedy docierać do tej motywacji, źródeł motywacji wewnętrznej. Podobnie będzie z osobami dorosłymi, też tak myślę, że tak samo.
1: Odpoczynek i regeneracja, nie powinniśmy o tym zapominać i czy to jest część budowania motywacji?
2: Tak, no to są te czynniki najprostsze, kiedy nam się nie chce, bo często jest tak, że my narzekamy, że nam się nie chce, po prostu jesteśmy przemęczeni i nie przyznajemy tego przed samym sobą, więc w tym wszystkim jakiś taki złoty środek, bo no my wiemy, że to, że nam się nie chce, to jeszcze nie jest powód, żeby czegoś nie robić, natomiast to, że nie mamy siły i musimy odpocząć, to już jest powód, żeby czegoś nie robić, także dobrze jest to oddzielić sobie i no i właśnie też taką sobie przestrzeń na ten odpoczynek dać. Możemy paść po taką pułapkę, że odpoczywam i to nic nie daje, no to wtedy to by znaczyło, że to nie chodzi o odpoczynek, tylko właśnie o to, czy te nasze działania są nasze.
1: Na zakończenie, jaka najważniejsza myśl o motywacji powinna zostać z naszymi słuchaczami, słuchaczkami?
2: No myślę, że to, że najbardziej trwała motywacja jest związana z takimi celami, które wychodzą ponad nas, czyli dotyczą jakiejś idei i które są też oparte o współpracę z innymi ludźmi i jakąś są służbą do tych innych ludzi, to raz. Dwa, no wiara w to, że nam się uda, ona, można powiedzieć, podtrzymuje tą wytrwałość, rodzi wytrwałość. I chyba trzecia taka, że wskazówka, żeby z tą motywacją tak iść, żeby być właśnie głową w chmurach, czyli patrzeć na te ideały, na te cele, ale jednocześnie twardo stąpać po ziemi, czyli wykonywać te codzienne zadania, te małe kroki, robić te małe plasterki, sobie zjadać. No i to jest jakiś przepis na sukces na pewno.
1: O przepisie na sukces oraz motywacji wewnętrznej mówił Piotr Kobyto, psycholog. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Kwadrans psychologiczny.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
3: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
2: Anima e corpo.
1: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.